To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: pieniędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha do

0: Melo Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: klubu wolno. One się patrzą non-stop. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modne.

0: Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Teraz na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: Będzie o nowych udogodnieniach na lotnisku Warszawa-Modlin. Kto z Was był, ten wie, że czasami w poczekalni trudno było o miejsce siedzące, a podróżujący musieli szukać swojego kawałka podłogi, aby móc usiąść. Od 30 czerwca ma się to zmienić. W programie również o zmianach w rozkładzie komunikacji miejskiej, a także o tym, jak Warszawa przygotowana jest na upały. To jest magazyn reporterów Meloradia. Ja nazywam się Marta Kaźmierowska i do wysłuchania programu serdecznie zapraszam. Na początek jednak wróćmy do sprawy Dawida Kacprzyka, 28-letniego lekarza, kierownika SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, który zarabiał bajońskie sumy. Rocznie jego wynagrodzenie wynosiło ponad 1,5 miliona złotych, co wykazał w oświadczeniu majątkowym radnego. Na jaw wyszedł także tzw. salonik VIP, gdzie przyjmowano polityków i ich rodziny poza kolejnością. Nowe światło na sytuację rzucają słowa byłego ordynatora oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym, Emila Jędrzejewskiego, który został wezwany jako świadek do prokuratury w związku z jego wypowiedziami w Kanale Zero. Podczas wywiadu zarzucił Kacprzykowi błędy w procedurach, które mogły doprowadzić do śmierci pacjentów. Były ordynator oddziału chirurgii nie chciał jednak odpowiadać na pytania śledczych bez pełnomocnika, którego jeszcze nie zdążył ustanowić. Jesteśmy tym zawiedzeni, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: Wydźwięk medialny tej sprawy po tych wypowiedziach, które mogliśmy zobaczyć i usłyszeć, wskazywać może na to, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących polskiej służby zdrowia od czasu sprawy łódzkich chłopców Skór. Natomiast nic na dzień dzisiejszy procesowo na to nie wskazuje.
3: Doktor Emil Jędrzejewski przekazał śledczym notatkę z dwoma nazwiskami osób, które miały zostać pokrzywdzone w szpitalu. W sprawie jednej z nich toczy się śledztwo. Przypadek drugiej osoby nie jest jeszcze znany prokuraturze. Z kolei młody lekarz i były dzielnicowy radny Koalicji Obywatelskiej zapowiada pozew przeciwko doktorowi Jędrzejewskiemu. Ten wywiad to próba zdyskredytowania, mnie odpowiada młody lekarz w oświadczeniu. Do tematu będziemy jeszcze wracać na antenie radia.
0: Zmieniamy temat.
3: I zaglądamy na lotnisko Warszawa-Modlin, które doczekało się nowej strefy terminala pasażerskiego. To oznacza większy komfort dla pasażerów i aż o 220 dodatkowych miejsc siedzących, mówi Jacek Kowalski, prezes zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
5: Ten rok, można powiedzieć, będzie wyjątkowy i ten sezon letni i wakacje, które się już w piątek rozpoczynają, będą wyjątkowe, bo wreszcie, mimo tego, że mamy rekordowe wzrosty liczby pasażerów w naszym porcie, w każdym miesiącu około 150% więcej ruchu niż w roku ubiegłym, to dodatkowe 1700 metrów kwadratowych powierzchni, dodatkowe 4 gate'y, przestrzeń handlowo-usługowa pozwoli, żeby ten czas oczekiwania po przejściu kontroli bezpieczeństwa przed wejściem do samolotu spędzić w trochę luźniejszej przestrzeni, oczekując na to, aż zaczniemy swoją podróż, będziemy mogli odetchnąć, usiąść, bo sporo miejsc siedzących. Reagujemy na uwagi naszych pasażerów, naszych klientów, którzy wskazują, jakie są mankamenty i co chcieliby, żeby lotnisko poprawiło. Staramy się za nim podążać i na tyle, na ile możemy, na tyle szybko, na ile możemy, również taką dodatkową infrastrukturę dostarczamy. Doskonała klimatyzacja. W nowym obiekcie klimatyzacja jest prawie dwukrotnie wyższa wydajności na metr kwadratowy niż w tym, w którym się obecnie znajdujemy, więc jak mówię, poprawiamy wszelkie standardy, które do tej pory u nas były. Każda nowa infrastruktura jest realizowana w najnowocześniejszych technologiach i w najlepszym standardzie.
3: Nowa strefa terminala przechodzi testy i kontrole, a pasażerowie skorzystają z niej 30 czerwca. Ale to nie koniec dogodności, bo lotnisko dołącza do grupy portów, gdzie można wyrobić sobie paszport tymczasowy. Ten przydaje się, kiedy nasz dokument na przykład traci ważność lub zapomnieliśmy go zabrać z domu.
5: Dołączamy do grupy portów, w których można wyrobić sobie paszport tymczasowy, czyli w momencie, gdy przyjeżdżamy na lotnisko, okazuje się, że mogłaby się zdarzyć katastrofa, bo nie możemy rozpocząć swoich wakacji czy podróży służbowej, bo zapomnieliśmy paszportu, zapomnieliśmy dokumentu, albo okazało się, że jest nieważny. Od dzisiaj możemy już taki dokument tymczasowy, który zabezpiecza nas na tą jedną podróż, zamówić sobie i zrealizować w praktycznie pół godziny na naszym lotnisku. Miłe panie Urzędu Wojewódzkiego realizują tą usługę na naszym porcie w godzinach pracy, funkcjonowania, no urzędniczych godzinach pracy. Także to jest kolejna usługa, która wspomaga naszych pasażerów korzystających coraz liczniej z naszego modlińskiego lotniska. Zdjęcie wykonujemy na miejscu, jest w pełni wyposażone pomieszczenie, zarówno w sprzęt, który wykona zdjęcie, jak i ten, który nam zrealizuje nasz paszport, nasz dokument, którym będziemy mogli się podczas naszej podróży posługiwać.
3: Warto dodać, że port lotniczy w Modlinie obsłużył od stycznia do maja tego roku 1,5 miliona pasażerów, a tylko w maju ponad 400 tysięcy osób. A teraz z lotniska przenosimy się na Stołeczne ulice i sprawdzamy, jak będzie kursować komunikacja w okresie wakacyjnym. A to sprawdził Piotr Lędzion.
6: Już za kilka dni wakacje, a to oznacza zdecydowanie mniejszy ruch w warszawskim transporcie publicznym. Przede wszystkim zmiany dotkną linii autobusowych.
7: Autobusy przede wszystkim nie wykonują podjazdów pod szkoły. Część linii autobusowych ma właśnie specjalne sięgacze pod placówki oświatowe. Tych podjazdów nie będzie, no z oczywistych powodów. Także nie będzie kursów realizowanych przez niektóre linie autobusowe tylko w dni nauki szkolnej i akademickiej. To są także dodatkowe kursy w godzinach, kiedy mamy najwięcej pasażerów dojeżdżających właśnie na uczelnie czy do szkoły. Ponadto na części sieci autobusowej zmienimy częstotliwość tak, aby ją dostosować do zainteresowania pasażerów.
6: Zdecydowanie mniejsze zmiany dotkną transport szynowy. Tutaj chodzi głównie o częstotliwość.
7: Tramwaje w Warszawie mają dwie zasadnicze częstotliwości kursowania. To jest sieć bardzo ściśle ze sobą powiązana, nie tak jak autobusy, które mogą mieć różne częstotliwości. Dlatego też tutaj wprowadzamy dwie zmiany. Część linii, tych, które kursują najczęściej w wakacje, będą jeździły co 5 minut. Poza okresem wakacyjnym to jest co 4 minuty, więc ta zmiana jest niewielka. Drugi rodzaj linii to linie, które będą jeździły co 10 minut w godzinach szczytu. Poza szczytem tramwaje będą co 7,5 minuty lub co 15. Metro także nieco rzadziej. W szczycie, czyli rano i po południu, pociągi na M1 będą jeździły co 2 minuty i 50 sekund, na M2 co 3 minuty i 30 sekund.
6: A jak bardzo zmniejsza się obłożenie WTP w czasie wakacji?
7: No tutaj to oczywiście zależy od konkretnych linii, konkretnych obszarów miasta. Tak średnio jest to około 20-30% pasażerów mniej niż w taki zwykły poprzedni dzień.
6: Wakacje to także czas, gdy miłośnicy komunikacji mogą wybrać się w podróż niekoniecznie do pracy czy szkoły, ale korzystając ze specjalnych linii zabytkowych i linii wakacyjnych.
7: Warszawskie linie turystyczne to jest oferta transportu w Warszawie nie tylko dla turystów, ale również dla warszawiaków, którzy chcą poznać Warszawę nieco z innej strony albo po prostu cofnąć się w czasie. Linie specjalne, wakacyjne, turystyczne obsługiwane są zabytkowym taborem. Są to linie i autobusowa, i tramwajowe, tak więc można przejechać się starym tramwajem, starym autobusem, starym w sensie oczywiście, że już nieużytkowane normalnie liniowo, bo te pojazdy są w bardzo różnym wieku. Tramwaje warszawskie swoją kolekcję zabytkowych pojazdów gromadzą już od dłuższego czasu. Linia T to jest właśnie ta linia, która będzie obsługiwana najstarszymi pojazdami z kolekcji tramwajów. Tutaj będziemy mogli spotkać pojazdy z lat 40. i 50. XX wieku. Tramwaje linii T będą kursowały w soboty, niedzielę i święta przez cały okres wakacji. Tramwaje ruszają z placu Narutowicza na Ochocie i wracają na plac Narutowicza, ale po drodze przejeżdżają przez centrum, jadą na Pragę. Druga linia specjalna to 36 i tutaj z kolei nieco młodsze zabytkowe tramwaje, takie z lat 60. i 70. Trasa prowadzi z placu Narutowicza do metra Marymont. Także można przejechać się starszym autobusem. Tutaj taboru zabytkowego autobusowego jest dosyć sporo, więc można napotkać Jelcza Ogórka, można napotkać Berlieta, ale też jednego z pierwszych niskopodłogowych autobusów w Warszawie, czyli Neoplana. Rozkład jazdy można znaleźć na naszej stronie internetowej. Zarówno w linii TI36, jak w setce autobusowej obowiązują normalne bilety warszawskiego transportu publicznego.
0: Ważne dla mieszkańców Warszawy.
3: Są informacje, które pozwolą Wam przynajmniej po części uchronić się przed upałem, a na pewno przed słonecznym udarem. Duże miasta takie jak Warszawa przygotowują się na wysokie temperatury. W jaki sposób? O tym rzeczniczka stołecznego ratusza Marzena Gawkowska.
8: Na ulicach miasta zostaną uruchomione zraszacze wodne. Od jakiegoś czasu można już także korzystać z miejskich poidełek. To są rozwiązania, które pomagają schłodzić się podczas gorących dni, ale też przypominają o potrzebie nawadniania organizmu.
3: W stolicy działa też kilkadziesiąt miejsc chłodu, czyli klimatyzowanych przestrzeni w instytucjach publicznych, gdzie można schronić się przed żarem z nieba. A podczas takich dni warto zwrócić się większą uwagę na potrzeby naszych czworonogów. Już temperatura 30 stopni jest dużym obciążeniem dla naszego psa lub kota. Dodatkowo gorący beton może podrażniać ich łapy, mówi weterynarz Lidia Popiel.
9: Jeśli mamy w planach na przykład jakiś dłuższy spacer, warto zadbać o to, żeby wziąć ze sobą miskę, do której można nalać wody, żeby móc podać swojemu czworonogowi. Zdarzają się często pacjenci w upały, którzy przychodzą z powodu podejrzenia udaru cieplnego. Trzeba brać pod uwagę, że ten stan już jest bardzo poważny.
3: A dłuższe spacery z naszymi pupilami lepiej zrobić rano lub wieczorem, gdy upał nie jest jeszcze aż tak dotkliwy.
0: Muzea w Warszawie.
3: A na koniec tej części programu zapraszam Was do Muzeum Warszawy, które obchodzi 90 lat i zaprasza na wyjątkową wystawę. Wyjątkowy projekt pod nazwą 90 na 90 dookoła muzeum. Zobaczycie, jak funkcjonuje jedna z najważniejszych instytucji kultury stolicy i poznacie jej zespół. Do 1 lutego 2027 roku Muzeum Warszawy zaprezentuje 90 rzeczy związanych ze swoim codziennym funkcjonowaniem. Tę opowieść zbudują zarówno najcenniejsze obiekty, jak i przedmioty codziennego użytku, pozornie zwyczajne, ale niezbędne do funkcjonowania muzeum, architektoniczne detale, a nawet zapachy. Zobaczyć będzie można m.in. konewkę używaną do utrzymywania odpowiedniego poziomu wilgoci na wystawach, albo na przykład klikacz, który jest narzędziem pracy opiekunów ekspozycji, a który służy do ręcznego liczenia odwiedzających. Jak czytamy, 90 na 90 to opowieść nie tylko o przedmiotach, ale także o ludziach, którzy przez dekady tworzyli Muzeum Warszawy, od pierwszych powojennych pracowników po współczesny zespół prawie 300 osób. Wśród nich znaleźli się m.in. Helena Wrona, pierwsza muzealna woźna oraz kierujący instytucją przez ponad pół wieku profesor Janusz Durko. A co z wcześniej wspomnianym zapachem muzeum? No właśnie on stał się jednym z bohaterów wystawy, bohaterów tego projektu. Mieszanka aromatu drewna, wosku, kurzu i pasty do podłóg, która na pewno przywołuje wspomnienia szkolnych wycieczek i dawnych wnętrz muzeum. A skoro mowa o 90-ce muzeum, to warto przypomnieć, że muzeum wyrosło z idei zrodzonej na początku XX wieku wśród członków Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. W 1936 roku powołano Muzeum Dawnej Warszawy, które zostało zniszczone i odbudowane po II wojnie światowej. Od początku misją instytucji było gromadzenie warszawianów i budowanie bazy wiedzy o Warszawie. Obecnie Muzeum Warszawy zajmuje 11 kamienic przy rynku Starego Miasta, ma także 8 oddziałów: Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Woli, Muzeum Farmacji, Drukarstwa, Centrum Interpretacji Zabytku, Korczakianum, Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry oraz Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Więcej informacji na temat akcji, na temat projektu 90 na 90 znajdziecie na stronie internetowej muzeum. Na koniec jeszcze przypomnienie, że tylko do 30 czerwca możecie zgłosić swoje kandydatki do plebiscytu Warszawianka Roku, a do tego zachęca radna Warszawy Beata Michalec.
10: Jako pomysłodawczyni reaktywowania tego plebiscytu, bo przecież on był w latach końca lat 60. i 70., była inna rzeczywistość, nie było internetu, nie było możliwości głosowania w taki sposób jak dzisiaj. Wtedy ludzie pisali do redakcji Ekspresu Wieczornego, do Kuriera, do telewizji i przesyłali listy. I jeszcze tak historyczne, bo to jest bardzo ważne. Były aktorki nominowane i zostały warszawiankami roku, ale na przykład architekt, inżynier, która budowała trasę. Klasę Łazienkowską, została warszawianką roku, dyrektorka Centrum Domów Towarowych Centrum, czy dyrektorka przedszkola. Pokazanie, że w Warszawie, to też taka była inspiracja, że w Warszawie jest wiele kobiet, które robi na co dzień coś wyjątkowego, nie tylko w pracy zawodowej, ale też i społecznej. I ten plebiscyt ma pokazać te zazwyczaj wyjątkowe, ale też takie normalne kobiety, które naprawdę pracują u podstaw, robiąc wspaniałe rzeczy na rzecz czy innych osób, czy też na rzecz nauki, opieki społecznej, ale też i w polityce. I ten plebiscyt pokazuje nam po raz kolejny, że pokazujemy światu dziennemu, mieszkankom i mieszkańcom Warszawy, twarze tych kobiet. Te kobiety mają swoje twarze, mają swoje nazwiska i mają swoje pole działalności. Dlatego ten plebiscyt powinien być ważny dla nas wszystkich.
3: A formularz i szczegóły plebiscytu znajdzie się na stronie warszawiankaroku.um.warszawa.pl.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
11: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
12: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
13: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. W tej części programu zajrzymy do willi w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Willi, którą możecie kojarzyć z filmu dramatu wojennego pod tytułem Azyl w reżyserii Niki Caro. Film opowiada o państwu Żabińskich, którzy pomagali Żydom w czasie II wojny światowej, ukrywając ich w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Okazuje się, że ta willa, a dokładnie te pomieszczenia, piwnice tej willi są udostępniane zwiedzającym w warszawskim ogrodzie zoologicznym i śmiało można tam przyjść. W wyznaczone dni opowiemy o tym, co dokładnie się tam znajduje i o możliwościach zwiedzania, a tych jest całkiem sporo, jak na przykład nocne zwiedzanie, które dodatkowo dostarcza dreszczyku emocji. Na koniec tej części programu kilka praktycznych wskazówek mówiących o tym, co zrobić z odpadami po remoncie w Warszawie.
0: Ciekawa Warszawa.
3: Na początek jednak zaglądamy do willi Żabińskich w warszawskim ogrodzie zoologicznym.
14: Olga Zwonikowska. Jestem wiceprezesem Fundacji Panda i kustoszem willi Żabińskich.
3: Dlaczego warto tu przyjść?
14: Przede wszystkim jest to miejsce wyjątkowe na mapie Warszawy, też jeszcze nie przez wszystkich znane. Jest to niewielki dom, który opowiada wielką historię. Wielką historię rodziny Żabińskich, Antoniny i Jana. Jana, który był pierwszym dyrektorem warszawskiego zoo i który w czasie II wojny światowej ze swojego domu uczynił arkę. Arkę, na której schronienie znaleźli ludzie, którzy zostali skazani na śmierć.
3: Pani powiedziała, że rzeczywiście mamy film i myślę, że wielu z nas już ten film widziało, ale dla tych, którzy nie wiedzą, co dokładnie wydarzyło się w warszawskim zoo, co dokładnie wydarzyło się w tej willi?
14: W 1939 roku warszawskie zoo przestało formalnie istnieć, nie było zwierząt, większość zabudowań, infrastruktury została całkowicie zniszczona. Natomiast willa, w której odbywało się, w której rozegrała się ta najważniejsza historia, ta willa przetrwała. I Antonina i Jan Żabińscy postanowili, że ich dom stanie się miejscem, gdzie schronienie znajdą ci wszyscy, którzy zostali skazani na śmierć. To byli ludzie, uciekinierzy z getta warszawskiego, ale też osoby związane z polską konspiracją, z polskim państwem podziemnym, którym groziło aresztowanie, którzy musieli zniknąć z powierzchni ziemi. Tutaj w piwnicy tego domu znajdowali schronienie. Sami później mówili, że dom był arką, gdzie można było przetrwać. Domem, gdzie można się było czuć mimo wojny, mimo wszelkich trudności, szczęśliwym.
3: To znaczy, że te osoby, które szukały tutaj schronienia i znalazły tutaj schronienie, tak jak pani powiedziała, że mogły czuć się tutaj w miarę normalnie, oni żyli tutaj w miarę normalnie?
14: Oczywiście warunki były trudne. Mieszkali ludzie, którzy się ukrywali, mieszkali w piwnicy. Piwnica była ciemna, była zimna, brakowało wielu rzeczy, brakowało jedzenia, ale wszyscy, którzy przeżyli, podkreślali w swoich relacjach późniejszych, że ten dom emanował niezwykłą atmosferą. Chyba była to zasługa pani Antoniny Żabińskiej, którą nie bez powodu ocaleni nazywali aniołem zesłanym na ziemię. Tutaj tworzyła się rzeczywiście atmosfera takiego spokoju, takiego... Każdy czuł się tu dobrze, każdy czuł się bezpiecznie. Dom to tylko mury, ale ludzie, którzy tutaj w tym domu byli, oni byli wyjątkowi. Nie czynili różnic między tymi, którzy potrzebowali pomocy. Drzwi otwarte były dla każdego, kto tylko tej pomocy potrzebował.
3: Ilu osobom udało się pomóc?
14: Dokładnie nie możemy tej liczby niestety stwierdzić, ale mówimy w tej chwili o 300 osobach, które przeszły przez dom, którym udzielono tu pomocy. To nie zawsze ta pomoc polegała na tym, że te osoby zostawały tutaj na dłuższy czy krótszy czas. Czasami to było po prostu przeczekanie jakiegoś nieszczęśliwego, niebezpiecznego momentu, otrzymanie fałszywych dokumentów.
3: Tak rozmawiamy o tym, że osoby przychodziły, znajdowały tutaj schronienie, ale trzeba również podkreślić to, że osoby, które dawały to schronienie, bardzo dużo ryzykowały.
14: Ryzykowały życiem, jak wiadomo, gdyby doszło do wpadki, do nieszczęśliwej, jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia, gospodarze tego miejsca zapłaciliby życiem. Oni byli tego w pełni świadomi. Zresztą nie bez powodu we troje, bo jeszcze był z nim syn, we troje przez całą okupację nosili przy sobie cyjanek, śmiertelną dawkę trucizny, którą mieli zażyć, gdyby wpadli, gdyby mieli być przesłuchiwani, torturowani, gdyby miało im coś zagrozić. Wiedzieli doskonale, czym ryzykują i mimo wszystko nigdy nie uważali się za bohaterów. Na pytanie po latach, czy czują się bohaterami, każde z nich odpowiadało, to żadne bohaterstwo, zwykła ludzka przyzwoitość nakazała tak czynić.
3: Znajdujemy się, tak jak wspomniałam wcześniej, w willi, w której bez wątpienia czuć tego ducha historii.
14: Czuć, bo dom jest prawdziwym domem. On nie zmienił się prawie w ogóle od czasu, kiedy został zbudowany. Jest cały czas przesiąknięty tą historią. Potrafi mówić, tylko trzeba umieć słuchać i trzeba wyczuć ten moment, kiedy zechce nam coś opowiedzieć.
3: To o czym w takim razie słuchają wszyscy ci, którzy decydują się odwiedzić i zwiedzić willę Żabińskich?
14: Oczywiście o wojennej historii warszawskiego zoo, ale nie tylko, bo postać dyrektora Jana Żabińskiego to postać ogromnego formatu, ogromna postać polskiej historii, zarówno w świecie naukowym, jak i historycznym, jak i w zoo i nie tylko, bo warto mówić o Janie Żabińskim nie tylko jako o bohaterze, którym był niewątpliwie, ale też o naukowcu, o artyście, o pisarzu, o kimś, kto zostawił naprawdę wielki odcisk w tej całej polskiej naszej historii.
3: Na co pani zwraca uwagę, kiedy pokazuje tą willę?
14: Staram się pokazywać wszystko to, co jest prawdziwe. Tutaj w każdym z pomieszczeń właściwie możemy odnaleźć coś, z czego dotykała ręka dyrektora Żabińskiego. Są jego prace, jego rysunki, jego listy, które pisał, kiedy znajdował się w niewoli. Są oczywiście rodzinne zdjęcia, są takie drobne pamiątki, jak chociażby popielniczka, której używał. Jest fortepian, no fortepian to jest symbol tego domu, o fortepianie mówi się zawsze najwięcej. W piwnicy jest tunel, tunel podoba się wszystkim, takie tajemne przejście z domu do klatek dla zwierząt, no tego nie sposób pominąć. Właściwie wszędzie można coś znaleźć, w każdym zakątku tego domu, w każdym zakamarku coś interesującego.
3: Dlaczego akurat fortepian był sercem?
14: Pani Antonina, która była pianistką znakomitą, która kochała muzykę, w czasie wojny z fortepianu uczyniła symbol, ponieważ poprzez grę na swoim ukochanym instrumencie ostrzegała ludzi ukrywających się tutaj przed niebezpieczeństwem. Ona wymyśliła bardzo prosty system. Konkretna melodia, którą grała, oznaczała niebezpieczeństwo i konieczność ucieczki. Inna melodia pozwalała wrócić do domu i czuć się już przynajmniej na jakiś czas bezpiecznym.
3: Kiedy schodzimy do piwnic, myślę, że to bardzo interesuje zwiedzających. Tam widzimy te ślady tego, jak ci ludzie się ukrywali, w jaki sposób.
14: Piwnica tylko tym się różni od tej z czasów wojny, że dzisiaj jest lepiej oświetlona i trochę jest wyższa w niej temperatura. Natomiast układ pomieszczeń jest dokładnie ten sam. Tu zimna podłoga, zwykłe ściany, to wszystko jest prawdziwe, jak najbardziej. Nie ma śladów po ludziach, jeżeli myślimy, że znajdziemy tutaj ich rzeczy. Nie. To jest bardzo surowe wnętrze, bardzo puste dzisiaj. Bardzo prawdziwe, ponieważ niejednokrotnie spotkałam się z takim stwierdzeniem gości, że jak wschodzą do piwnicy, zaczynają mieć ciarki na plecach, bo ta piwnica jest prawdziwa i niczym nie upiększona. Jest dokładnie tą samą piwnicą. I czuć tam ten strach, ale też tą nadzieję i tę radość, że się jest w takim miejscu. I myślę, że zejście do piwnicy to jest ta wisienka na torcie w tym całym zwiedzaniu willi.
3: Wspomniała pani, że dyrektor miał artystyczną duszę. jego żona zresztą też, ale za nami jest ściana pokryta rysunkami pewnych ludzi, ale tych ludzi nie znamy.
14: Ludzi nie znamy, aczkolwiek wiemy, kim byli, ponieważ to są portrety i karykatury towarzyszy broni, towarzyszy niewoli Jana Żabińskiego. Po upadku Powstania Warszawskiego dyrektor Żabiński znalazł się w obozie jenieckim. Był człowiekiem czynu, nie znosił stagnacji i szukał dla siebie sposobu na przetrwanie niewoli. Jak się miało okazać, niewola trwała blisko 12 miesięcy. Kolega z obozu wręczył mu w którymś momencie dwa ołówki, przywiezione jeszcze z Warszawy. Jan Żabiński zaczął rysować na znalezionych gdzieś fragmentach jakichś opakowań po papierosach, na drugich stronach niemieckich dokumentów, czasem na kawałkach serwetek czy kalek, zaczął rysować portrety kolegów, potem swoje własne i swoje rodziny. Z tych nie był zadowolony, bo mówił, że z pamięci mu nie idzie najlepiej. To nieprawda, bo portrety żony oddają wiernie jej urodę. Natomiast uważał, że to, co robił wtedy, pomogło mu niewolę przetrwać. Kolegom zresztą te rysunki się niezmiernie podobały, zamawiali kolejne i kolejne, płacili walutą wówczas wyjątkowo cenną, bo papierosami. Natomiast większość tych rysunków trafiła do ich adresatów, ale tych kilkanaście sztuk, które dzisiaj są tutaj w willi, to dyrektor Żabiński przywiózł ze sobą, kiedy wracał z niewoli do domu. Potem z jakiegoś powodu te rysunki schował w teczce i po prostu je o nich zapomniał. Zleżały w biurku, w szufladzie przez 50 lat. Minęło 50 lat od śmierci Jana Żabińskiego i rysunki ujrzały światło dzienne. Wreszcie można je zobaczyć, wyeksponowane tutaj na ścianie. To wszystko są koledzy jego, którzy byli z nim w obozie. Nie jest wykluczone, że ktoś, kto zobaczy rysunki, pozna na nich swojego przodka, swojego dziadka, swojego pradziadka, swojego wuja, bo rysunki wiernie dość oddają osobowość tych osób. Nawet te karykaturalne. Zapraszamy między poniedziałkiem a piątkiem, zapraszamy w pierwszą i drugą niedzielę miesiąca i warto też śledzić stronę warszawskiego zoo, ponieważ w różne dni roku, wtedy kiedy przypada jakaś ważna rocznica, jak na przykład urodziny Jana Żabińskiego, wtedy odbywają się takie znienacka zorganizowane nocne zwiedzania. Dla pierwszych chętnych, pierwszych szczęśliwców, którzy zdążą się zapisać, wtedy wchodzimy tu w nocy, w takim niecodziennym otoczeniu, w ciemnym ogrodzie, w ogrodzie zoologicznym zwiedzamy ten dom, a wtedy dom wyjątkowo do nas przemawia, bo tutaj słychać różne odgłosy i niektórzy mówią, że w takim domu no, mogliby nawet zostać, aczkolwiek troszeczkę czują ten dreszcz.
0: Zmieniamy temat.
3: A teraz zaglądamy do Zarządu Oczyszczania Miasta. Tam kilka praktycznych wskazówek. Zofia Kłyk opowie o tym, co zrobić z odpadami po remoncie na terenie Warszawy.
15: Takie śmieci nie mogą być wyrzucone do czarnego pojemnika z oznakowaniem na odpady zmieszane. Przy dużym remoncie można zamówić kontener. Przy mniejszym worek typu Big Bag. W obu przypadkach należy upewnić się, że firma, która dostarcza kontener lub worek, ma odpowiednie zezwolenie na wywóz odpadów poremontowych i utylizację. Bezpłatnie śmieci poremontowe można oddać do PSZOK-u, czyli do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Tam przyjmowane są np. opakowania po farbach i klejach, glazura, szkło, meble. W PSZOK-ach można zostawić także elektrośmieci, czyli pralkę czy lodówkę. W przypadku elektrośmieci można je również przekazać do punktu elektroeko lub zorganizować odbiór bezpośrednio z domu. Informacje na temat funkcjonowania PSZOK-ów oraz tego, co zrobić z elektrośmieciami, mieszkańcy znajdą na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19-115. Porzucone odpady poremontowe nie tylko obniżają estetykę miejskiej przestrzeni, ale także bezpieczeństwo, ponieważ kiedy są ustawione przy jezdniach, to ograniczają widoczność. Gdy z kolei zawierają na przykład resztki substancji chemicznych, mogą być zagrożeniem dla środowiska, a nawet mających z nimi styczność ludzi i zwierząt. Takie podrzuty to działania niezgodne z prawem, za które grozi mandat. Mieszkańcy również mogą interweniować, gdy widzą zanieczyszczenie. Wystarczy przekazać taką informację do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19-115.
3: A o tych wszystkich radach i wskazówkach warto pamiętać, bo tak jak słyszeliście, można dostać mandat za nieprzestrzeganie przepisów. Nieprzestrzeganie pewnych norm, które nas wszystkich obowiązują. Warto również przypomnieć, jakie mamy lokalizacje punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a takie lokalizacje lokacje na terenie Warszawy są 4. A są to punkty przy ulicy Płytowej na Białołęce, PSZOK przy ulicy Zawodzie w Wilanowie, a także punkt na ulicy Tatarskiej na Woli i na ulicy Kampinoskiej na Bielanach. Te punkty otwarte są od poniedziałku do piątku między godziną 11 a 19, a także w soboty od 9 do 17. Tutaj warto pamiętać, że te punkty czynne są w dni robocze i w soboty, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a także z wyjątkiem 24 grudnia i soboty wielkanocnej. Te wszystkie informacje znajdziecie na stronie internetowej Warszawa19115. Tam również wszelkie informacje na temat tego, co PSZOK-i przyjmują, w jaki sposób możemy te przedmioty, których chcemy się pozbyć, zawieźć, w jaki sposób je dostarczyć. Dowiemy się również, jak funkcjonują mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co dokładnie przyjmują, w jakich lokalizacjach je znajdziemy i w jakich godzinach.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
16: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
17: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
18: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: przypominamy, że w poniedziałek rusza remont torowiska na ulicy Grójeckiej między placem Narutowicza a placem Zawiszy. W związku z pracami tramwaje nie będą kursowały tym odcinkiem do początku sierpnia, a kierowcy stracą możliwość skrętu w lewo z ulicy Niemcewicza w Grójecką. Zmiany obejmą wybrane linie tramwajowe i autobusowe, dlatego warto wcześniej sprawdzić trasę przejazdu.
1: Szybka pobudka, czy trochę się wam dzisiaj wstawanie przeciągnęło? Jest już w pół do siódmej, dłużej nie da się odkładać tego czwartku. Działamy i podkręcamy tempo. Waldek Derłak, dzień dobry, hej!

Break and Dishes, Silly Oaks w Melo Radio. Podkręcamy tempo i jasne, że mamy coś fajnego dla was tutaj na start tego dnia. Merch Melo Radia do zgarnięcia dla was. Mam Melo torbę, która może być wasza i możecie z taką torbą wkroczyć w te wakacje. Dajcie znać, że chcecie i dzwońcie szybko pod 321-321-777. Już za chwilę trzy szoty w Melo. Torba do zgarnięcia czeka na was. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej do Melo Radia.

0: Spędzaj, Magnetyk w Melo Radio. Tak przyciągamy was od samego rana. Cześć, hej, Magda, dzień dobry, siemano.
1: Cześć, witam was wszystkich, cześć.
0: Jak tam czwarte?
1: Codziennie jadę. Dobrze, właśnie jak zawsze standardowo o 6:30 jadę do pracy i stwierdziłam dzisiaj, próbuję do was się dodzwonić i się udało.
0: Dobra próba, słuchaj, to start dnia wiadomo jaki, a później co się będzie działo u ciebie?
1: Po pracy trening biegowy, tak jakże taki piękny słoneczny dzień, ale dobre nawodnienie i będzie okej.
0: A to jakiś długi trening?
1: No taki wypada. Jeśli się chce maraton w tym roku zrobić, to wypada takie czasem dłuższe wybiegania zrobić.
0: Ej, no to ty masz mocny cel w tym sezonie, rozumiem, do osiągnięcia.
1: Tak jak zawsze, co roku jakiś cel jest.
0: Magda, trzymamy kciuki, teraz też, bo przed tobą.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Magda, lody to kremowe czy wodne wolisz?
1: Wodne.
0: Zupa czy drugie danie?
1: Zupa.
0: I teraz uważaj, do końca życia nie płacić za czynsz czy za jedzenie?
1: Za jedzenie.
0: Ale wyszło, się okazało. Słuchaj, dla ciebie Melo torba pakujemy tak, żebyś mogła też i dużo jedzenia sobie do niej zapakować. Przyda się.
1: Dzięki
0: na pewno.
1: Dzięki serdecznie, miłego dnia. Cześć.
0: Pa. Trzy szoty w Melo.

0: Mother of Love, Heroes w Meloradiu. Bohatersko zaczynacie ten czwartek i niech wam tak idzie dalej. Zadbamy, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Marcin Maniose.
1: Powiemy m.in. o tym, co działo się wczoraj w metrze i co w związku z tym robi policja.

0: oferty z Intermarché, jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
1: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
12: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
13: Po reklamie.

0: Warszawie jeszcze mamy całkiem przyjemną temperaturę za oknem, ale dzisiaj będzie naprawdę gorąco, bo termometry pokażą około 30 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Będzie też sporo słońca i mało chmura, więc też i mało cienia. Uważajcie na siebie. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się podobna aura, ale z każdym kolejnym dniem temperatura będzie szła w górę. W niedzielę ma przekroczyć 36 stopni.
1: Już prawie siódma. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Służby wyjaśniają wczorajszy incydent w warszawskim metrze. Wczoraj rano policja zatrzymała mężczyznę, który wszedł do tunelu na Ursynowie i miał łamać zabezpieczenia infrastruktury. To

0: 22-letni Francuz, który odmawia składania wyjaśnień. Wczoraj podziemna kolejka była dwukrotnie wyłączona z ruchu. Groźny wypadek w Instytucie Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wczoraj podczas zajęć w laboratorium doszło do wybuchu kwasu, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
1: Podczas zasady wykonywania ćwiczenia doszło do wybuchu w laboratorium, w wyniku czego studentka będąca na zajęciach została poszkodowana.
0: Kobieta z poparzeniami rąk oraz twarzy trafiła do szpitala. Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA w niemieckim Bad Homburg. Przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7, 6-2, 3-6.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Super czwartek przed nami. Wiem, co mówię. Jak jeszcze tego nie czujecie, to dajcie nam chwilę, zobaczycie, jak to fajnie zadziała. Podkręcamy tempo w Meloradiu i gdy inni gadają, my już gramy. Cześć, hej!

Komodo w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. No szykujcie się, będzie mocno. Do Polski zbliża się fala upałów. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Czujecie to już, jak się zbliża ta fala? Słuchajcie, to my dzisiaj chcemy was zapytać, od czego w takim razie robi się wam zimno? Jak najlepiej się schłodzić, co? Co zrobić, żeby szybko zrobiło się trochę chłodniej? Jakieś konkretne podpowiedzi? Takie, wiecie, mogą być jakieś totalnie abstrakcyjne. Takie lubię najbardziej w waszym wykonaniu. Czekam na was i na wasze głosówki. Wejdźcie na meloradio.pl i dajcie znać, co robicie, żeby zrobiło wam się zimniej, tak od razu. Tak sobie myślę, że można na przykład nad morze pojechać, nie? To wtedy od razu jest zimniej. Dzień marynarza dzisiaj, a o tym, gdzie jest najlepsza plaża w Polsce, to powiemy wam za chwilę w Meloradio. I powiemy też, która jest najbardziej instagramowa. Czekamy na głosówki.

Starships. I Nicki Minaj w Melo Radio. Podkręcamy tempo, jest 18 minut po siódmej. Co robicie, żeby było wam chłodniej? Od czego robi się zimno? Czekamy na wasze pomysły. Im bardziej oddychane, tym lepiej. Nagrywajcie głosówki, wbiegcie z telefonu na meloradio.pl. Na dole macie zieloną słuchawkę, wciskacie i nagrywacie. Od czego robi się wam zimno? No oczywiście za najfajniejsze, najbardziej odjechane pomysły mamy dla was Melomerch. No dobra, to jeszcze tylko tak. Dzisiaj szkoła, jutro już świadectwa i startują wakacje. No i można jechać nad morze. Tytuł Plaży roku 2026. Wyobraź sobie, Daria zdobyła ustka, która turystów przyciąga między innymi wyjątkową promenadą, ale nie tylko, bo oczywiście naturalna plaża i w ogóle fajnie jest. Uznana też została za najlepszą plażę dla rodzin. Na drugim miejscu w tym rankingu jest Świnoujście, a na trzecim Dźwiżyno, jako taka kameralna odskocznia od większych kurortów. A jak szukacie miejsca na super foty i rolki na swoje sociale, to uwaga, też jest coś fajnego. Tutaj zdecydowanie wygrywa Hel i tamtejsze plaża, także kierunek znacie, a ja tylko podpowiem, że Kołobrzeg też fajnie wypada w tym rankingu, a w Kołobrzegu to my będziemy razem z wami bawić się na Sunrise Festival. Wlotki oczywiście będziemy dla was mieli w Melo. Podkręcamy tempo, a teraz to już mamy 20 minut po siódmej.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Gipsy PZ w Melo Radio. To tak, żebyście absolutnie nie zagłuszali swoich myśli, jak macie jakieś takie mega fajne na temat tego, co można zrobić, żeby było chłodniej, żeby się schłodzić i żeby poczuć, że jest wam trochę zimniej, to czekamy na wasze głosówki, bo fajny Melo Merch też czeka. Na meloradio.pl można wbijać i nagrywać, tam zielona słuchawka na samym dole. No, a za chwilę to gorąco się zrobi, bo Lekie Lee w Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczna Puławska 42E.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda. Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
0: Po reklamie. Autopromocja. Już tego lata. Popołudnie przestanie być bezpieczne.
10: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
11: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Meloradiu.
10: Iga Dudziuk.
11: I Mikołaj Kujawiński.

0: Podkręcamy tempo, a to Pryska w Melo Radio. Od czego robi się wam zimniej?
1: Jak wiadomo, najzimniej robi się wtedy, kiedy ma przyjść teściowa, aż mrozi.
0: A u niektórych dopiero wtedy to się robi gorąco. A ty?
2: Mi osobiście w takich temperaturach bardzo pomaga noszenie pornoramki.
0: Czekajcie, trzeba to wyjaśnić. To taka siateczkowa koszulka, nie, Daria? Bez rękawów, gdyby ktoś pytał. A u ciebie?
3: Mnie bardzo często zmraża, gdy po dosyć hucznym weekendzie sprawdzę stan konta.
0: A to znamy i rozumiemy. No, ale mamy szybką kasę dla was, także spokojnie. Będzie szansa stan konta odpowiednio uzupełnić w Melo Radio. W końcu 200 będą też i gdzieś do zgarnięcia dla was. Milki i David Guetta już teraz. Tak podkręcamy tempo już za 17 minut. 8 rano w Melo.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo w czwartek od samego rana, już za 8 minut 8, a za chwilę będą newsy.
1: A w tych newsach dowiecie się, co najlepiej sprawić komuś w ślubnym prezencie.
0: No, to się wam może przydać w sezonie.
2: A już o 8 zagramy
0: Andy Dust i Zakaria w Melo Radio.

0: Tak zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać.
1: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie.

0: kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania, drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
5: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: No i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O reklamie.
10: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
11: Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
12: Jeżeli jedziecie przez centrum, to przypominamy, zamknięty został wyjazd z ulicy Srebrnej na Towarową. To efekt prac wodociągowych, które potrwają do końca lipca. Objazdy prowadzą ulicą Żelazną do Prostej lub Alejami Jerozolimskimi. Wjazd z Towarowej w Srebrną pozostaje możliwy, a przejście dla pieszych jest otwarte.
11: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
10: Pogoda.
12: Poranek w Warszawie szykuje się pogodny, choć już całkiem ciepły. Dzisiaj maksymalnie termometry pokażą nawet 30 stopni. Miejcie to na uwadze, jeżeli wybieracie się gdzieś na spacer, i pamiętajcie o wodzie oraz jakimś kapeluszu. Dzisiaj też mamy wiatr umiarkowany i ciśnienie w normie. Jutro też będzie sporo słońca, a temperatura pójdzie jeszcze w górę. I tak w niedzielę ma przekroczyć nawet, uwaga, 36 stopni.
13: Już prawie 8:00. Teraz newsy Meloradia. Marcin Sikora.
14: Dużo mówił w mediach, w prokuraturze nie powiedział nic. Powołał się na brak pełnomocnika. Mowa o doktorze Emilu Jędrzejewskim, który formułował wcześniej zarzuty o śmierci pacjentów na SOR-ze Szpitala Południowego w Warszawie. Śledczym podał tylko dane dwojga pacjentów. Dowodów na razie brak, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
15: Nic na dzień dzisiejszy procesowo na to nie wskazuje.
14: Lekarz, od którego afera się zaczęła, zapowiedział wytoczenie procesu o zniesławienie. Dwa silne trzęsienia ziemi nawiedziły Wenezuelę. Świadkowie mówią o zawalonych budynkach i ludziach uwięzionych pod gruzami. Władze kraju twierdzą, że zginęły co najmniej 32 osoby. Na koniec o tym, co według Polaków jest najlepszym ślubnym prezentem. Prawie 3/4 ankietowanych odpowiedziało, że gotówka. Tak wynika z badania UC Research, ślubne prezenty Polaków.

Jak to dobrze, że już 8. Dlaczego? No dlatego, że za chwilę wszyscy dowiedzą się, że jesteście gotowi na wszystko, ale wcześniej wam zagramy Andy Dust w Melo, podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej!

Odkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj od samego rana. W czwartek jest 11 minut po godzinie 8 i to teraz przed wami jest szansa, żebyście wykazali się i udowodnili, że jesteście gotowi na wszystko. Nasza zabawa startuje za chwilę. Do zgarnięcia skiety i Melo Torba. Czekamy na was, na dwie osoby. 321-321-777. To jest numer do Melo. Korzystajcie, dzwońcie do nas już teraz, zwłaszcza jak jeszcze nigdy tego nie robiliście, a czujecie, że dzisiaj jest wasz dzień. To czekamy na was. 321-321-777. Zaczynamy już za chwilę. Melomer czeka. Torba i skiety mogą być wasze. A to Martin Garrix i Ed Sheeran, Melo.

0: Mamy Jaglosia w Melo.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Siemanko Kordian, cześć Kordian.
2: Siemaneczko.
0: Teraz w pracy, tak brzmi facet w pracy. Siemaneczko, a później to relaksik jakiś w ogrodzie się zapowiada. Fajnie masz.
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ma korzystać z pogody.
0: Zazdro. Mikołaj, cześć.
3: Siema.
0: Siema. Mikołaj, co robisz?
3: Jadę autem.
0: A gdzie jedziesz?
3: A gdzie w górę. Jedziesz?
0: A z kim jedziesz w te góry?
3: Jadę z dziewczyną.
0: A ty się cieszysz w ogóle, że z nią jedziesz? Czy cię zmusiła?
4: Czekajcie, no dajcie się wypowiedzieć Mikołajowi, Daria, ty to zaraz, że coś, że śmichy, no. Mikołaj, powiedz, że się cieszysz, żebyś nie miał przechlapane w tych górach, powiedz, bo dziewczyna pewnie słucha, nie? Jakoś tak zabrzmiałeś mało przekonywująco, no ale robiłem, co mogłem, żeby ci pomóc, no. Dobra, słuchajcie, uwaga, zabawa gotowi na wszystko, ale będzie się działo, coś czuję.
1: Gotowi na wszystko.
0: Najważniejsza zasada, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
2: Wszystko jasne.
0: Bardzo dobrze. Mikołaj, trochę przycisz radio na chwilę, tak żebyś dobrze słyszał nas w telefonie, dobra? Uwaga, za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba. Zaczynamy. Pytanie pierwsze dzisiaj. Dzisiaj jest Dzień Marynarza, więc pytamy. Jeden węzeł marynarski to duży supeł czy jednostka prędkości?
2: Kordian.
0: A kto pierwszy? Kordian?
5: Kordian.
2: Odpowiedź pierwsza.
0: Odpowiedź pierwsza, czyli duży supeł.
4: Mikołaj, ja wiem, ty czekałeś po prostu na ten moment, jak się odpalił. Mikołaj,
6: co tu się dzieje?
0: Wow. Co się stanęło, no? Mikołaj, wiedziałeś?
3: Tak.
0: Tak, ale nie, Mikołaj znowu wrócił do trybu, tak na stand-by'u trochę, nie? Mikołaj, to dobrze, że wiedziałeś, ale byłeś drugi, niestety. To jednostka prędkości. Mamy jeszcze jedno pytanie, uwaga. Z kim dzisiaj polscy siatkarze zmierzą się w Lidze Narodów z Argentyną czy z Turcją?
5: Mikołaj.
0: Mikołaj. Mikołaj?
3: Mikołaj.
0: Powiedz to głośniej, Mikołaj.
7: Turcją!
0: Dobrze! Brawo!
4: Słuchajcie, ja mam wrażenie, że jego dziewczyna albo szczypała, albo tak, wiesz, łokciem, nie? Że tak. No.
0: Dobrze, brawo! Mikołaj, jeden brawo, punkt brawo. Na twoim koncie. Dla Mikołaja mamy w takim razie Melo torbę. Kordian, nie przejmuj się, dla ciebie Melo merch też pakujemy, wysyłamy. Cieszcie się tym dniem. Mikołaj, ciesz się tą wyprawą w góry z dziewczyną. Pozdrawiamy.
1: Gotowi na wszystko. W Melo Radio. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Behavior Exa, David Guetta, Set Girls w Melo Radio. To już prawie w pół do dziewiątej. Jak was jakieś delikatne zwątpienie dopada właśnie teraz, jak sobie myślicie, że nie dacie rady, że sobie nie poradzicie, to weźcie się w ogóle, nie martwcie. No, po prostu sobie przypomnijcie, że kiedyś to bez AI pisaliście wypracowania na cztery kartki, tak totalnie z głowy, bez sztucznej inteligencji. A jak zrobiło się błąd, to trzeba było jeszcze raz pisać, nie? No i daliście radę. Dzisiaj też dacie radę. Niektórzy to dzisiaj coś zrobią takiego po raz ostatni, na przykład ostatni raz pójdą do szkoły. No bo jutro to już wiecie, tak po świadectwa tylko. Za chwilę Sigma, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Nobody to love w Melo.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Kto zwalcza ból?
8: Wundary!
7: Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
17: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99, teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99, teraz tylko 7,99 za kilogram.
16: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
18: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
19: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
13: A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
22: Skoda.
23: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
24: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
25: Po reklamie.
26: Meloradio Warszawa.

Blazy Kisses w Meloradio. Dwa słowa, które kojarzą się bardzo pozytywnie. Na przykład wakacje, na przykład lato. Można jeszcze dorzucić weekend. Też przecież już niedługo. Jutro o tej porze będziemy o tym myśleć bardzo mocno. A producenci przekąsek, słuchajcie, to myślą o tym, żeby wymyśleć jakieś nowe, zaskakujące smaki. No i podobno eksperymentują w tym kierunku i ścigają się na najbardziej zaskakującą przekąskę. Co jeszcze można wymyśleć? Pojęcia nie mam, ale wiem, że jesteśmy coraz bliżej tego momentu, w którym chipsy smakują wszystkim poza ziemniakami.

0: Najlepsze drobnowych hitów mamy dla was w Melo Radio Fire Fire, a to czwartek, 25 dzień czerwca mamy dzisiaj. Już za 9 minut 9. A my tak podkręcamy tempo dzisiaj dla was od samego rana.
1: A już o 9 zagramy
0: Accent i Don't Leave, Kylie w Melo. Za chwilę w Meloradiu także newsy i prognoza pogody.

0: lista waszych ulubionych numerów.
1: Ten numer pachnie jak wakacje, a skoro te odpalamy w najbliższy piątek, to nie dziwne, że nie możecie się doczekać. Another i Talk to You to

0: Nie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 299,99. Teraz za 249 zł i 99 groszy. MediaMarkt.
3: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
2: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, crema Hot and Cool. Z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
4: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
5: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
6: Porekla.

0: Meloradio Warszawa.
1: Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
2: Mieszkańcy Białołęki powinni przygotować się na zmiany w komunikacji. W ten weekend rusza remont torowiska na trasie prowadzącej do pętli Winnica. Tramwaje linii 2 i 17 będą kursowały na skróconych trasach, a dojazd do Winnicy zapewni komunikacja zastępcza. Kierowcom przypominamy również o możliwych zwężeniach ulicy Światowida poza godzinami szczytu.
1: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
0: Pogoda.
2: Kto tęsknił za upałami, może być w końcu zadowolony. Dzisiaj termometry we Warszawie pokażą maksymalnie nawet 30 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Będzie też sporo słońca, mało chmur i ma nie padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro będzie jeszcze cieplej i ta temperatura do końca tygodnia pójdzie tak w górę, że ponoć w niedzielę nawet zobaczymy 36 stopni na termometrach. A to dopiero początek lata.
3: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: Pożar składowiska odpadów w Chorzowie jest już opanowany. Wczoraj zapaliła się tam wielka pryzma śmieci. Kłęby dymu unosiły się nad miastem, mówi Michał Adamek ze Straży Pożarnej.
5: Są te śmieci luźno składowane na powierzchni około 1000 m2. W zdarzeniu nikomu nic się nie stało.
4: Trwa dogaszanie składowiska. Zakończyła się faza zasadnicza w grupach A, B i C na Mundialu. Z grupy A wyszły Meksyk i RPA. Z grupy B awansowały trzy drużyny: Szwajcaria, Kanada oraz Bośnia i Hercegowina. W grupie C Brazylia awansowała z pierwszego miejsca, z drugiego Maroko. Szkocja jest trzecia. Wczoraj był najgorętszy czerwcowy dzień w historii Wielkiej Brytanii. Termometry pokazały 35,7 stopnia. Poprzedni rekord, niższy o zaledwie 0,1, utrzymywał się przez pół wieku.

Wy też dzisiaj od samego rana idziecie na mocny rekord. Już sporo za wami, a jeszcze tyle fajnych rzeczy na was czeka. Całkiem niezły ten czwartek, podkręcamy tempo w Melo. Waldek, Marcin i Daria, cześć, hej, jest dziewiąta. Inni gadają, a my już gramy.

Charles i Call My Name w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a dzisiaj dzień marynarza. No to co, razem sobie płyniemy przez ten czwartek. Jak tam na razie u was? Może spokojnie, czy trochę buja? No o tej porze wszystko się może wydarzyć. 12 minut po 9. Za chwilę kilka podpowiedzi z netu, co robić w takie upały, żeby było trochę chłodniej.

0: Gromy, Sunday Your Love, Melo Radio, 19 minut po godzinie 9. Dzisiaj sporo podpowiedzi mieliście dla nas, co robić, żeby chłodniej było, to my też wam podpowiemy, a konkretnie to internet podpowie, nie, Daria? Bo jak nie wiemy, dzisiaj to AI i internet i czasy takie, że można nawet AI-a zapytać, co zrobić, żeby było zimno. A już jak AI odpowie, słuchajcie, w internecie można znaleźć, znalazłem instrukcję tego, jak zrobić przeciąg. Zobacz, ja ci powiem, trzeba otworzyć okno po jednej stronie mieszkania i potem drugie po drugiej. Będzie
1: przeciąg. Nie, no brawo, wiedziałaś? Waldek, naprawdę teraz rozwaliłeś mi głowę, ale był trend w internecie, Amerykanie robili, nagle odkryli, że można wietrzyć mieszkanie i byli w szoku, wow, jakie świeże powietrze, a my to w Polsce już robimy x lat.
0: No a oni padli na to. No i jeszcze tutaj podpowiedzi od AI-a, żeby nie wpuszczać ciepłego powietrza w ciągu dnia. No ciekawe, bardzo to dobre, jak to do domu wejść na przykład, nie? Żeby nie wpuścić żadnego ciepłego powietrza w środku lata. Jeszcze AI radzi, żeby postawić wentylator i miskę z lodem.
1: To o, to jest taka bieda wersja trochę, ale no, jakby jest cool chyba.
0: Czepiasz się, no ale okej, przechodzi. Letni prysznic od czasu do czasu można sobie wziąć, ale taki nie za zimny, bo to nie za dobrze będzie. Ale
1: najbardziej tak źle,
0: mi się
1: tak
0: podoba.
1: Niedobrze.
0: No, dwie rzeczy. Ogranicz emisję ciepła, czyli tak, nie korzystać z kuchenki, piekarnika i w ogóle najlepiej to się za bardzo tam nie ruszać, nie? Żeby ciepła nie emitować. I uwaga, ostatnie to ci się spodoba. Zawsze można szukać ochłody poza domem w jakichś klimatyzowanych miejscach. I na przykład dla ciebie podpowiedź, galerie handlowe.
1: Jej, to idę dzisiaj.

0: To jest Melo Radio Warszawa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Słuchaj, Jedynka, chcę więcej. Ja wiem, że wy chcecie jeszcze więcej lata i wakacji, nie mogliście się ich doczekać, a to już jutro początek. Coraz bliżej też Sunrise Festival, też czekamy razem z wami i razem z wami bawimy się w koło brzegu. Zagrają Rehab, Afrojack, Paul Van Dyk i Axwell. Jak chcecie tam być, to coś możemy zadziałać, bo bilety na Sunrise Festival dla was do zgarnięcia będą w Meloradio. Bądźcie czujni, słuchajcie uważnie, a jutro na naszej antenie po 21:00 Sunrise on Air.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna

0: Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy.
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Chodzisz i oszczędzasz.
13: Porek.

0: We got Ray Dalton w Melo Radio. Mamy to wszystko, czego potrzebujecie tuż przed startem wakacji, czyli dużo energetycznej muzy. No i szybką kasę do wyjęcia od Melo Radia dzisiaj. 200 czekają na was, a my czekamy na wasze pomysły. Na co pójdą te pieniądze? Kinga, co byś zrobiła? Na co pójdą pieniądze i szybka kasa?
1: Będąc zarobiście czas nad jeziorem, wyciąłam swój telefon, więc pewnie przyda się dołożyć do nowego telefonu.
0: A, rozumiem, no ale dobrze, że fajne wspomnienia zostały jak najbardziej. Czekamy na was i na wasze pomysły, na co wydacie szybką kasę od Melo. Na meloradio.pl można zgłaszać swoje odjechane pomysły.

0: Better Times, Robin Schulz w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Słuchajcie, bo ustaliliśmy, że Daria to bierze łyk kawy, a Adi zdecydowanie kawy łyk.
1: Ja biorę kawy łyk.
0: Siemanko. Kawy...
2: No i ty masz czelność próć się do mnie, jak ja coś źle powiem. Tymczasem Adrian, kawy łyk, kawy łyk.
1: Przepraszam, bo ja brałem kawy łyk teraz i w ogóle kawy łyk jest spoko. I uważajcie na popkulce też, bo one są strasznie agresywne. Niebezpiecznie bardzo.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Ale Farben i Body Talk w Melo Radio.
0: To co, kawy łyk i działajcie.
1: No kawy łyk.
2: Spływeczka, Adrian, wow. Spływaj.
4: Ale patrz, jak się wściekła na mnie.
0: No tak zawsze, spokojnie, przejdzie i do południa.
1: Kawy łyk.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odjazd dla kolegów, tylko zlecę mi właśnie po całym dniu pracy, więc taki obiadek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
6: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
7: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%.

0: Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
1: Zaglądamy na stołeczne ulice i przypominamy, że w poniedziałek zamknięta zostanie jezdnia Alei Niepodległości w stronę Mokotowa za ulicą Filtrową. Ruch w obu kierunkach będzie odbywał się jedną nitką, co może powodować spowolnienia i tworzenie się korków. Prace potrwają do połowy sierpnia, dlatego warto rozważyć przejazd Marszałkowską lub Raszyńską.
0: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl. Pogoda.
1: Stopni w najcieplejszym momencie dnia. Tyle pokażą dzisiaj termometry w Warszawie. Spodziewajcie się dużej ilości słońca, małego zachmurzenia i tego, że raczej ma nie padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się taka sama pogoda, ale temperatura będzie szła w górę. I tak do niedzieli może przekroczyć nawet 36 stopni. Taki mamy początek lata. Uważajcie więc na siebie, zwłaszcza na spacerach.
2: To są newsy Meloradia Warszawa.
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło pilną kontrolę w Szpitalu Południowym po doniesieniach o możliwych nieprawidłowościach. Sprawdzane są procedury leczenia pacjentów, organizacja pracy i przebieg specjalizacji lekarskich. Decyzje personalne wobec kierownictwa szpitala mają zapaść w przyszłym tygodniu. Straż Ochrony Kolei alarmuje, aby nie wchodzić na pociągi. Od początku roku w naszym regionie było 13 takich incydentów. Młodzi ludzie w taki sposób szukają adrenaliny i przy okazji kręcą filmy, mówi Paweł Kuskowski ze Straży Ochrony Kolei.
3: Konsekwencją takich, nazwę to, zabaw jest upadek z pociągu, porażenie prądem elektrycznym, grozi to, prawda, utratem życia i kalectwem trwałym.
1: W tym roku z jednego z wagonów spadła porażona prądem 18-latka, przeżyła, ale była poważnie ranna. A w związku z upałami od wczoraj we Warszawie uruchomione zostały kurtyny i zraszacze wodne. W taki sposób schłodzić się można na Placu Zamkowym, Krakowskim Przedmieściu, Placu Konstytucji i Bulwarach Wiślanych. W mieście działają także poidełka z wodą pitną. Za godzinę będę miała za to ważne informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej.
4: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje do rodziców: przed wysłaniem dzieci na wakacyjne wyjazdy sprawdźcie na stronie resortu organizatorów kolonii i obozów, mówi śląska kurator oświaty Aleksandra Dyla.
6: Oczywiście jak co roku kuratorium oświaty i pracownicy kuratorium oświaty będą kontrolować te wypoczynki losowo. To jest około 25% wypoczynków zgłoszonych do kuratorium oświaty.
5: Baza wypoczynku dla dzieci jest dostępna na stronie wypoczynek.men.gov.pl. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, przekroczyła dotychczasowe prognozy, tak twierdzą klimatolodzy ONZ. Wczoraj blisko 100 milionów Europejczyków doświadczyło temperatur powyżej 35 stopni. Dostaną po 10 tysięcy dolarów za udział w igrzyskach. Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował o otwarciu specjalnego funduszu. Jako pierwsi skorzystają ci, którzy tego roku brali udział w zimowej edycji igrzysk.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: A jeżeli wy potrzebujecie szybkiej kasy, tak jak ci państwo po igrzyskach, to nie mamy 10 tysięcy dolarów, ale mamy 200, a nawet pół tysiąca złotych. Meloradio.pl, wbijajcie. Play, jestem Adi i mówię wszystkim siemano! Meloradio! Boty Cokal Farben, od tego zaczynamy. Będzie też w tej godzinie David Guetta i Run Run River.

0: no bez kitu, ja nie wiem dlaczego, ale ja totalnie czuję klimat świąt przez tę piosenkę. Panie Geta, jeżeli będziemy mieli okazję o tym porozmawiać, to ja o to zapytam. Run, Run, River, Angels Above Me, David Geta, Alok i Stick Figure w Melo Radio. 13 minut po 10. Słuchajcie, no bo robi się już coraz cieplej, robi się gorąco, wakacje, te sprawy, czujecie. I tak się zastanawiam, co można powiedzieć do drugiej osoby, kiedy jest gorąco? Trochę z żartem, trochę z przekąsem. Ja bym powiedział, ale lampa dzisiaj, co? A co wy byście powiedzieli? Czekam na głosówki na WhatsAppie Melo Radio, który znajdziecie na meloradio.pl. Dawajcie, rozgrzejmy się trochę, bo przecież na dworze zimno.
1: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na Melo Radio.

0: Dejan Nihalov v Meloradiu. Mam trochę nietypową sytuację. No bo mamy biuro w biuro naprzeciwko przez okno i właśnie patrzymy na siebie z panem i nie wiem, co powiedzieć. Powiem dzień dobry, kłaniam się. Dobra, nieważne. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze Axwell i Ingrosso, More Than You Know. No i Axwell i Ingrosso kłaniają się zarówno na Tomorrowland, jak i Sunrise Festival. A ich More Than You Know jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
10: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
15: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
16: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
17: Co się zmieniło?
16: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
18: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.

Britney Spears. Womanizer. No dawno nie było. Tak pomyślałem sobie, że zagram. Bo sam lubię wiebrzywy też. I tak grawa Melo Radio, 20 minut do godziny 11, podkręcamy tempo. Słuchajcie, pogadajmy teraz bardzo poważnie o plusach pojechania na potężną, muzyczną imprezę, taką jaką jest na przykład Sunrise Festival. Słuchajcie, po pierwsze, no to macie muzę na żywo i dzięki temu już czujecie się super, bo usłyszycie coś zupełnie inaczej, mogą być inne aranżacje, więc w ogóle sztos totalnie. Odrywacie się od roboty, wiecie, smartfon na chwilę gdzieś tam musi być w kieszeni, więc jest ekstra, skupiacie się wyłącznie na tym, co się dzieje na scenie. Są to piękni ludzie dookoła, a czasami możecie też odkryć coś z przypadku muzycznego i po prostu doskonale się przy tym bawić. I tak będzie na tegorocznym Sunrise Festival, jeżeli tylko macie ochotę się tam wybrać, słuchajcie Melo Radia po godzinie 18, bo wtedy szansa na wloty.

0: tańcz i 10 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo. Marcin Sikora ze mną, siemanko.
1: No cześć. Będzie o tym, czy jest taniej, czy jest drożej.
0: No ja bym wolał. W czym, co?
1: W sklepach.
0: W sklepach, to ja wolę, żeby było taniej.
1: Ja też bym tak chciał.
0: Trzymajmy za to mocno kciuki, no. Afirmujmy. W sklepach będzie tanio.
2: A już o 11 zagramy
0: BB Rexa, Faithless i New Religion w Melo Radio. Wspaniała dziewczyna, niesamowity głos i genialna osobowość. No i wzięła się za klasyk. Zagramy go o 11.

0: Reklama.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
0: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
0: Po reklamie. Pogoda.
3: Wychodząc dzisiaj z domu w Warszawie, przyda się coś na głowę i butelka wody, bo będzie upalnie. Termometry pokażą maksymalnie 30 stopni, ma być też sporo słońca i mało chmur na niebie. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno na nas dobrze wpływać. Jutro będzie jeszcze cieplej. Temperatura do niedzieli ma podskoczyć nawet do 36 stopni. I jak patrzę w te prognozy, to od poniedziałku będzie podobnie.
0: To są newsy Meloradia Warszawa.
3: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek wracamy do sprawy Szpitala Południowego. Jego były ordynator Emil Jędrzejewski odmówił składania zeznań bez udziału pełnomocnika. Podczas przesłuchania w prokuraturze nie odpowiedział na żadne z kilkudziesięciu pytań. Złożył za to wniosek o odroczenie terminu tego przesłuchania. Bądźcie czujni, prosi podróżnych Zarząd Oczyszczania Miasta. W najbliższy weekend autobusy na Dworcu Centralnym mogą zmienić swoje miejsce odjazdu. Powodem będą porządki, mówi Magdalena Niedziałek z zarządu.
4: Porządki rozpoczynają się wcześnie rano, obejmują dokładne mycie myjkami ciśnieniowymi wszystkich elementów pętli.
3: Do czyszczenia szklanych konstrukcji wykorzystuje się podnośniki, a podczas prac fragmenty pętli będą wykradzane. Na koniec jeszcze dobre wiadomości dla pasażerów pociągów. W granicy Bemowa i Woli powstanie nowy przystanek kolejowy Warszawa-Ulrychów. Podpisano już umowę na jego projekt i budowę. Pierwsi pasażerowie skorzystają z niego w grudniu. Za godzinę powiem za to więcej na temat dziwnego obiektu, który można było ostatnio zobaczyć na warszawskim niebie.
5: Minuta do 11:00. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
6: Rozgrzane auto to śmiertelna pułapka. Zostawienie w nim dziecka czy zwierzęcia kończy się tragicznie. We wnętrzu samochodu temperatura może wzrosnąć o nawet kilkadziesiąt stopni. Jeśli wydaje nam się, że uchylone szyby pomogą, jesteśmy w błędzie, podkreśla Joanna Prasnowska z Łódzkiej Straży Miejskiej.
7: To jest skrajna nieodpowiedzialność rodziców i opiekunów, którzy pozostawiają dziecko w samochodzie. Nie wolno tak robić.
6: Służby apelują, by jeśli widzimy taką sytuację, nie być obojętnym i zawsze reagować. Tylko uzgodniona z Iranem trasa przez Ormus jest bezpieczna, ostrzega o tym irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Na alternatywnych trasach nie będzie bezpiecznie. W maju koszt zakupu podstawowych produktów spadł w Polsce o 1,3%. To w porównaniu do kwietnia, tak wynika z raportu ASM SFA.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Siemano, jest 11:00 na zegarach. Kto jeszcze nie zrobił kawy, to akurat będę szedł do kuchni. To dajcie znać na WhatsAppie, jakie zamówienia. Pojedynczy americano dla kogoś, tak? Spoko.
8: Ja poproszę lody w pucharku.
5: Da się zrobić. Bibi Rexa, Faithless New Religion. Ja jestem Adi i zapraszam.

wkręca się to tak dobrze, jak domówka w kuchni, a wtedy w zasadzie nie wiem jak to jest, ale zawsze domówki w kuchni okazują się najlepsze. Najlepsze ploty przy okazji. A skoro gadamy o D-Bowser i Magnetic, to daję info, że możecie bardzo śmiało zagłosować na najnowszą propozycję od D-Bowser. Nazywa się I Wanna i też jest mega fajna, wakacyjna. Myślę, że będzie ta piosenka z nami zdecydowanie dłużej, bo to tak została stworzona, że po prostu do letniego chilloutu pasuje perfekto. Nazwać tę piosenkę letniaczkiem to byłaby trochę obraza, ale myślę, że jest naprawdę mega ambitna, to po pierwsze, a po drugie no mega się wkręca, jest po prostu świetna. A ciekawy jestem, czy to pamiętacie. Aaron Chupa, Little Sis Nora i Llama in my living room. Jeżeli jakimś cudem w waszym salonie jest Llama, to albo wam się udało melo, albo pogadajcie z kimś.

0: musicie w wolnej chwili poprosić Mikołaja Kujawnickiego, żeby wam to zarapował, nie wiem, w sumie zaśpiewał, powiedzmy. Urzel, mówi tu The Soundmelo Radio, bardzo fajna nuta, która jest, śmiało można powiedzieć, że też mega wiralogenna. No i co najważniejsze, to usłyszycie ją na tegorocznym Sunrise Festival i jeżeli chcecie tam być razem z nami, no i z Urzelem, czyli sympatyczną mordeczką, która git numery wam zagra, no to słuchajcie Melo Radia dzisiaj po 18, bo szansa na to, że traficie na wloty jest bardzo duża. A w tej godzinie jeszcze DJ Remo, Tymek i Sofia Loren.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: O, super weekend. Zajmę mi grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
12: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17. W TVP1 i TVP Info.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

0: podobno wcale nie było łatwo nagrać tę nutę, bo tutaj pojawił się temat odległości, zmiany czasu, w ogóle innego czasu, bo jedna osoba, która nagrywała, była w Polsce, druga w Stanach. No ale się udało. DJ Remo, Tymek i Sofia Loren w Melo Radio, dlatego 3 AM właśnie. 18 minut do 12. Wszyscy lubimy pieniądze, chociaż nie wypada o nich mówić, to pozwólcie, że ja to zrobię w imieniu wszystkich Polek i Polaków. Pogadajmy o pieniądzach. 200, a nawet 500 złotych do wydania na co tylko chcecie, jak chcecie, a to dzięki szybkiej kasie od Melo Radia. No i tak się składa, że niektórzy już wygrywają, a na co by to wydali?
1: Spędzając zarobiście czas nad jeziorem, zwyciłam swój telefon, więc pewnie przyda się dołożyć do nowego telefonu.
0: Czasami i tak się zdarza, ale właśnie od tego jest szybka kasa, żeby się ratować. Wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszcie, na co byście to wydali.

0: Nicholas Trips, Hard to Humble, to jest Melo Radio, a ja jestem tym numerem. Powiedzieć, że oczarowany, to nic nie powiedzieć, to jest totalny sztos. A ze mną Marcin Sikora, siemano.
1: No cześć, jestem.
0: Co tam masz?
1: Będzie między innymi o karcie turysty, którą można mieć w Zakopanem, a z nią zaoszczędzić sporo pieniędzy, bo podobno jakieś rabaty są czy coś.
0: No i to mi się podoba, o to chodzi.
2: A już o 12 zagramy.
0: To co będzie na Tomorrowland, czyli Save My Love od Kygo. No i tu gościnnie Khalid i Griffin. Przyznacie, że brzmi to naprawdę pięknie i mega się jaram, że zaczniemy tym godzinę 12. Zostańcie z Melo.

0: promocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: O reklamie.

0: bo ma być jutro z tym, że ta temperatura będzie szła w górę. Do niedzieli na termometrach zobaczymy nawet 36 stopni. Podobnie szykuje się przynajmniej początek przyszłego tygodnia. Pamiętajcie o tym, jeżeli zamierzacie wybierać się na spacer, zwłaszcza w okolicach południa.
1: To są newsy Meloradia Warszawa.
0: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Prokuratura od 3 lat badała 12 spraw dotyczących zgonów w szpitalu południowym. 5 postępowań nadal trwa, 4 zostały umorzone, a w 3 przypadkach odmówiono ich wszczęcia. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział ich ponowne sprawdzenie. Warszawa przygotowuje się do uderzenia gorąca. Już dzisiaj temperatura może przekroczyć 30 stopni w cieniu. Będziemy na to reagować, mówi Marzena Gawkowska z ratusza.
2: Pomimo deszczu, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, jednak ta ściółka jest wysuszona, będziemy mieli wysokie temperatury, w związku z tym tutaj straż pożarna będzie czuwała nad bezpieczeństwem, nad gaszeniem ewentualnych pożarów, oby oczywiście do nich nie dochodziło.
0: Najgoręcej ma być do końca tego tygodnia. W niedzielę temperatura może przekroczyć nawet 36 stopni. Na koniec ciekawostka. Nad Warszawą można było ostatnio zobaczyć aerostat Basia, należący do Polskiej Akademii Nauk. To balon obserwacyjny do wykrywania nisko lecących obiektów. Może on pracować na wysokości 300 metrów i szybko przenosić się w inne miejsca.
3: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Premierzy Polski i Ukrainy przemawiali w Gdańsku na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Donald Tusk powiedział podczas spotkania, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, wzajemnym szacunku i rozumieniu historii. Julia Sfyrydenko z kolei podziękowała Polakom za okazaną Ukraińcom pomoc. Teraz Jelenia Góra. Trzej mężczyźni zostali oskarżeni o kradzież amerykańskiej amunicji artyleryjskiej. Doszło do tej kradzieży na stacji kolejowej w Węglińcu. Kiedy zorientowali się, co ukradli, porzucili łup w stawie. Nawet kilkaset złotych można zaoszczędzić w Zakopanem. To przy kilkudniowym pobycie dzięki karcie turysty. Jej posiadacze mogą korzystać z rabatów. Jak taką kartę otrzymać? O tym burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
5: Kartę turysty może dostać każdy, kto opłaci opłatę miejscową, która jest wyjątkowo niewielka, bo 2 złote za dobę.
4: Zakopiańska karta turysty zadebiutowała 1 maja.
6: Ale bym sobie w góry pojechał.
4: Ta muzyka cię natchnęła.
6: No totalnie!
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Siemanko, wybiła 12, Adi z tej strony. No to zaczynamy i mamy czwartek, czyli jesteśmy mega blisko piątku. Dopiero co by poniedziałek. Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love, od tego zaczynam. Siemano.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Hips, PZ for Money i Karnawał, czyli jedna z nowości od chłopaków, która naprawdę świetnie się przyjęła. No i też trzeba pochwalić Gipsa, że w końcu udało się zgadać z PZ-em, który wiem, że jest mega zapracowany, ale też jest mega ambitnym facetem i jak się za coś bierze, to wychodzą naprawdę przemocarne cuda. Także pozdrowienia dla was, panowie, fajnie, że działacie. A to ciekawe jestem, czy jeszcze kojarzycie Still Into You, to Cyril, który też ma być na tegorocznym Tomorrowland, także się z nim zobaczymy. Gramy już teraz.

0: Remix i Self-Aware w remiksie, tak, podkręcamy tempo. Takich energetycznych, muzycznych propozycji będzie naprawdę jeszcze dużo, bo przed nami też kolejna postać, która będzie na Tomorrowland. Calvin Harris i jego Blessings, to razem z Clementine Douglas, to jeszcze w tej godzinie będzie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

Calvin Harris w Meloradio, tak, podkręcamy tempo. No i to jest jeszcze takie małe, szybkie przypomnienie o tym, że warto by było coś zrobić, żeby sobie pomóc. Na przykład w wydaniu hajsu, na co tylko chcecie. I my ten hajs wam damy. 200, nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Jedynie o co poprosimy, to jakąś kreatywną odpowiedź na pytanie, na co chcecie to wydać. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam wbijacie, tam piszecie, na co to ma pójść, a później my do was oddzwaniamy. I to wszystko. To tyle. No, to do dzieła.

0: Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Melo Radio. Muszę powiedzieć wam, że naprawdę uwielbiam ten duet. No bo Bibi Rexa to jest naprawdę mega sympatyczna dziewczyna, już nie mówiąc o tym, jak niesamowity talent do tworzenia muzy rzeczywiście posiada.
1: A już o 13 zagramy
0: Sam Feld, Vice i Hey Sun. No i tutaj ten piękny wokal, który słyszeliście, to oczywiście Allo Black. A o 13 usłyszycie z kolei newsy Melo Radio, na które już teraz serdecznie zapraszam.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
3: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
2: Świetnie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
10: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
11: No to w czym problem?
10: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
11: No i?
10: No i obawiam się, że nie zdąży.
11: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
12: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczna Puławska 42.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Zapraszam do stanowiska.
17: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
16: Pani Ania jest na urlopie.
17: Czyli niczego nie załatwię.
16: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
17: Uff, no i to jest zmiana.
18: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
19: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne.

0: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Dobre newsy o maksymalnych cenach paliw. Jutro benzyny będą tańsze. Za 95 zapłacimy nie więcej niż 5,95, a za 98 6,65. Diesel będzie droższy 6,12. Prawie cała Polska w pogodowych alertach, bo będzie upalnie. Dbajmy o siebie, mówi ratownik medyczny Piotr Łazicki.
2: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się. Ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
1: W ten weekend nawet ponad 40 stopni. A co robić podczas upałów? Oczywiście pić wodę, ale nie tylko, bo jeszcze lepiej nawadniają mleko i sok pomarańczowy. Unikajmy za to słodkich napojów gazowanych.
0: No, także sok pomarańczowy, nie dość, że zdrowy, to jeszcze witamina C.
1: Ale mleko?
0: Ja mleko lubię. No. Wiesz, takie z lodówki na upał? Moim zdaniem stosik pomysł. No, siemanko, ja jestem Adi. Kiedy inni gadają, to my już gramy. Zgodnie z zapowiedzią będzie Sam Felt, Vice i magiczny Alu Black. Fantastyczny wokal. Hej San, od tego zaczynamy. Adi po tej stronie, siemanko.

Modelki Wodarski i Lubię Cię jak lato, tak, podkręcamy tempo. A ja przypominam odnośnie tego lata, że faktycznie wakacje dają o sobie znać dosyć mocno, szczególnie na termometrach. Dzisiaj, no tak 30 stopni, niby spoko, niby lajcik, jutro 31 i sobota, niedziela, poniedziałek, 35. No i to jest całkiem sporo, dlatego uważajcie na siebie, pijcie dużo wody, miejcie jakąś czapkę, coś takiego w razie czego, ubierajcie się lekko i tak, żeby to było, że tak powiem, wietrzne. No i dbajcie o siebie. Ale generalnie fajnie, że lato przyszło. Hot Right Now, DJ Fresh i Rita Ora, to tak w temacie.

0: coś wam, nie wiem, pójdzie nie tak albo coś przeskrobiecie, to potem powiedzcie tak: sorry papi, albo sorry mordo. Będzie kolejna odsłona. Topic Becky G w Meloradiu. Słuchajcie, podejmij wyzwanie, zabawa już za chwilę do zgarnięcia skiety Meloradia, jeżeli tylko macie ochotę, no to tak. Odblokowałem telefon i dzwonicie. 321-321-777. To jest numer do Meloradia. 321-321-777. Zgłaszajcie się do Podejmij Wyzwanie. Skiety mogą być wasze.
1: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94FM. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
2: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
3: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
1: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Meloradio.
2: Iga Dudziuk
3: i Mikołaj Kujawiński.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy.
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak. Ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Gastorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii miał być nowy grill,
16: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
17: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
18: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
19: Co się zmieniło?
18: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
19: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
20: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie.

0: Filipek. Podejmij wyzwanie. No właśnie, a my podejmujemy wyzwanie i razem ze mną jest Robert. Siemanko, kochany, jak tam się masz?
1: Czułem bardzo dobrze, gorąco, ale od przodu.
0: No właśnie, o tym gorącu chciałem pogadać. Wiesz co, bo podejmij wyzwanie to jest zabawa, która polega na tym, że podejmujesz wyzwanie i jak ci się udaje to wyzwanie podjąć, no to masz skiety Meloradia, a jak nie, to coś innego z Molomerczu. No i a propos tego gorąca, chciałbyś poznać swoje wyzwanie?
1: Zdecydowanie.
0: Robert, wydajesz mi się bardzo sympatycznym i przystojnym gościem, dlatego mamy dla ciebie próbę o nazwie Zostań pogodynką, zostań pogodynkiem. I będziesz musiał nam opowiedzieć, jaka jest pogoda, albo jaka będzie też pogoda. I nie przejmuj się, bo ja ci ze wszystkim pomogę. Gotowy jesteś?
1: Tak, najbardziej.
0: No to stary, lecimy. Robert, to co z tą pogodą? Ile na termometrach?
1: Powiem tak, pogoda jaka jest, każdy widzi. Dziś mamy 31 stopni Celsjusza. Nie narzekajmy, bo jest wspaniała pogoda.
0: Tak.
1: Jest powietrze, jest słoneczko, jesteśmy my. Nieważne gdzie, ważne z kim. To jest ważne. Jutro podobnie, 32, ale czym będziemy się przejmować? Czy trzeba ubrać sandały? Czy trzeba ubrać spodeneczki? No hello! To jest coś pięknego.
0: No i
1: cieszmy się tym, co mamy.
0: No pewnie, a jeszcze byś powiedział w sobotę i w niedzielę, ile stopni będzie, stary? Jak coś się ci pomoże?
1: A w sobotę będzie tylko 36. Nie przyjmujcie się, że będzie 36 w sobotę. Bo
0: nie,
1: w niedzielę mam dla was niespodziankę.
0: No.
1: Jest 38.
0: Jej!
1: No i to jest coś pięknego.
0: Stary.
1: Po to mamy jechać do ciepłych krajów.
0: No.
1: Polska jest cudowna.
0: Mamy...
1: Meloradio razem z nim. Jedziemy.
0: No jedziemy, stary. Mamy tak naprawdę Hiszpanię i inne ciepłe kraje tutaj. Stary, gratuluję, skiety Meloradia są twoje. Świetnie sobie poradziłeś. Brawo!
1: Nie wiem, co mam powiedzieć, ale pogoda jest jedna. I Meloradio drugie.
0: No, słuchaj, ładnie powiedziałeś, ale brzmiało to naprawdę prosto z serca. Podejmij wyzwanie.

0: Moonlight, for the Alabama 10 w Melo Radio, 7 minut do 14.
1: Moonlight Shadow. A nie, to nie to.
0: Nie, o, no to. Stary. No i teraz pytanie, kto był pierwszy? Kaskada czy Maggie Rayleigh? A, takie żarty. Jestem stary i wiem, kto był, nieważne. Idę już za chwilę stąd, siemanko.
2: A już o 14 zagramy.
0: Talk to you, another. Adrian, bardzo się cieszę, że już stąd
3: właśnie
0: idzie.
3: Właśnie, słyszę.
0: Dzięki. Chciałem tylko powiedzieć, że nie palę od 4 dni.
3: Yeah! Brawo!
0: Dzięki.
3: Mega opcja.

0: Rozkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
15: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
14: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
16: Sali się nie poddają!
17: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
14: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
18: Ogień zszedł z boczem góry.
14: Awatar, ogień i popiół.
17: Stajemy do walki!
14: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
19: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
20: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my...

0: Zbliża się 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Władze Warszawy tłumaczą się z afery w szpitalu południowym. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski potwierdza, że były ordynator prawie rok temu zgłosił władzom szpitala nieprawidłowości, ale zgłoszenie nie zawierało faktów, które ostatnio przebiły się do mediów.
3: Nie zawierało ono żadnych informacji odnoszących się do zgonów. Nie wiem, dlaczego były ordynator czekał tyle miesięcy, aby odpowiedzieć o tym w wywiadzie internetowym.
2: Radni będą dziś głosować nad udzieleniem absolutorium Rafałowi Trzaskowskiemu. Ponad 100 milionów osób w Europie doświadczy dziś temperatur powyżej 35 stopni. Głównie to mieszkańcy Francji i Niemiec. No i w Niemczech zostajemy, bo ostatnia noc była tam rekordowo ciepła. Na południowym zachodzie kraju odnotowano ponad 26 stopni.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Czas na story time.
1: Dawaj.
0: Że już?
1: No a kiedy? No time like the present.
0: W tej historii będę ja. Druga dziewczyna.
1: O.
0: Trzecia dziewczyna.
1: O, co to za historia?
0: I pierścionek.
1: Okej.
5: To jest Freak Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
0: No dzień dobry, w czwartek jechałam dzisiaj autobusem i mam taki pierścień, który zahacza o wszystko, Mikołaj, świadkiem.
1: Tak, już zahaczył na przykład o siatkę z naszym jedzeniem dzisiaj.
0: Dokładnie, ale zahaczyłam też o włosy jakiejś dziewczyny w autobusie. Ona gadała przez telefon i było mi głupio ruszyć się, bo nie chciałam jej szarpnąć za te włosy.
1: Jak do tego doszło? Co, ty głaszczesz nieznajomych ludzi w autobusie, czy co?
0: Nie, machałam ręką, bo słuchałam muzyki, jakoś się za bardzo wczułam. No nieważne. Ona miała bujne włosy bardzo, takie loki piękne, no nieważne. No i tak uznałam, że pomacham tą ręką i spróbuję się wyplątać i chyba jej dziewczyna do mnie, ale czemu ty dotykasz moją dziewczynę po włosach? Ja mówię, to nie tak, ona po prostu mi się ten pierścionek wplątał. Wszystko się dobrze skończyło.
1: Niesamowite, ale w ogóle, wiesz, machanie ręką do muzyki w autobusie też jest trochę dziwne.
0: Mega się wczułam. Iga Mikołaj, siemanko. Freak Fight. A w naszym programie dzisiaj będą same przyjemności.
1: Tak, będziemy rozmawiać m.in. o GTA 6. Mamy nowe informacje, zbierzemy je i podsumujemy.
0: Porozmawiamy też o kobietach.
1: I będzie o Niemcach, moich ulubionych sąsiadach.
0: Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.

0: ostatni most, słuchacie Freak Fightu, to Lanberry. Mhm. Zajrzałam do niej na Instagrama.
1: No i co u Lanberry słychać?
0: Stawiła, słuchajcie, taką storkę, że jest w studiu nagraniowym. Niby nic, ale o czymś to chyba świadczy jednak.
1: No, może będzie nowy track, albo może jakiś remix.
0: Teraz remiksy są bardzo popularne.
1: Na przykład ten.
0: Lubię go.
1: Zazwyczaj nie jestem fanem muzy z TikToka, ale ten numer...
0: Siedzi?
1: Siedzi.
0: Dracula, dajcie głośniej. Szybciej wam minie czas w pracy.

0: Bella Ciao, El Profesor Użel. Użel wystąpi na Sunrise Festival, a również na Tomorrowland w Belgii. I to jest super.
1: Do Belgii to rzut kamieniem do Niemczech.
0: No
1: Niemcy,
0: właśnie.
1: Niemcy.
0: Co tam się stało?
1: No w Niemczech jest mała drama, ponieważ istnieje sobie takie kąpielisko, gdzie właściciel tego kąpieliska stwierdził, że jak ktoś nie mówi podojcze szprachę, no to niść kąpiel, nie wykąpie się na tym kąpielisku.
0: Ale to z takich powodów bezpieczeństwa?
1: Tak, bo podobno była taka sytuacja, że jakieś małe dziecko bawiło się przy głębokiej wodzie, rodzice mieli to w ogóle w pompce, nie, on tam musiał wyciągać, a potem się okazało, że oni właśnie niść trzisen i w ogóle nie zrozumieli regulaminu i on powiedział, że po prostu nie chce mieć kogoś na sumieniu.
0: Okej.
1: No i nastąpiło oburzenie, tak? Że o jak to, ksenofobia, bla, bla, bla. Ja też uważam, że w imię równości ktoś się tam powinien utopić.
0: Mikołaj, straszne to. Run, run, river.

0: Switch Disco, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Ja jestem taką gamerką casualową, natomiast lubię sobie popykać w gierki, a Mikołaj jest takim gamerem nerdem.
1: No tak kiedyś może bardziej niż teraz. Teraz nie mam aż tyle czasu, ile bym chciał, żeby grać w gry, ale jeżeli chodzi o GTA 6, to specjalnie dni wolne będą wzięte.
0: Ja i Mikołaj
1: żeby
0: od razu
1: ograć
0: mówimy.
1: Ten tytuł. Tak, tak. Zresztą mamy taki plan, wiecie, jak już wyjdzie, to może razem sobie przejdziemy.
0: Nie zdradzaj.
1: W sensie,
0: nie
1: żeby
0: zdradzaj.
1: Razem, nie?
0: Ale tak czy inaczej znalazłam dosyć ciekawą tabelkę, bo już te ceny są oficjalne, ile ta część będzie kosztować.
1: Tak, tak,
0: jestem zaskoczona. Zaskoczona, naprawdę.
1: Ale negatywnie niestety.
0: Negatywnie. W Polsce 350 zł.
1: 350 zł i to jest w przeliczeniu na dolary 92,30 dolara amerykańskich, czyli zapłacimy 13 dolarów więcej niż w Ameryce.
0: Straszne
1: za tę samą grę. A w ogóle też jest trochę przypał, bo okazało się, że wersja pudełkowa to będzie tak tylko w sumie z nazwy, bo w tym pudełku nie będzie płyty, tylko będzie kod, który sobie wpiszesz, żeby ściągnąć grę.
0: To
1: i niektóre sklepy powiedziały, że to jest brak szacunku dla graczy i oni w ogóle nie będą tych fizycznych kopii sprzedawać, no bo to nie są fizyczne kopie tak naprawdę.
0: I co teraz? Jak zarobić na tę grę?
1: No trzeba pracować. 5,5 godziny przeciętny Polak musi pracować, żeby kupić sobie GTA 6.
0: Wow.
1: A ja chyba zgodnie z duchem gry ukradnę. Ale nie pudełkową wersję, bo tam nie ma płyty.
0: Galaxy, Kungs, tak podkręcamy.
1: Ja im zrobię dopiero GTA.
0: Ja cię nie będę odwiedzać w więzieniu, od razu mówię. Chyba, że jakieś widzenia ty byś chciał.
1: To taki żart, piractwo oczywiście jest nielegalne i nigdy tego nie róbcie, wink, wink.

0: Mikołaj, jak się wita Eben?
1: Halo?
0: Bardzo ładnie. A my w tej godzinie zdradzimy wam, co powinniście zabrać na ślub ziomków.
2: To mi się bardzo przyda, bo mój najlepszy przyjaciel właśnie się żeni na początku przyszłego roku i się zastanawiam, co zabrać ze sobą.
0: Swoją osobę.
2: No to znaczy, to na pewno wezmę, ale...
0: Wystarczy.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Meloradio Warszawa. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
5: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
4: Dzięki wielkie.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: wybrali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
5: I dokąd wtedy jedziemy?
4: No nie wiem.
5: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
4: A, dobry komana.
6: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko do Bricomana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe. 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
9: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczna Puławska 42E.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące.
14: MediaMarkt.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
0: Po reklamie. Autopromocja.
16: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
17: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
18: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
16: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
18: A miałbyś takie piękne życie.
19: No dramat.
17: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
18: Marcin
16: i Daria.

0: To jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Martin Garrix, Animals. Ten numer nadaje się na taki weselny klimat.
1: Można, ale to raczej gdzieś tam w nocy.
0: No tak, tak, tak. Wtedy się rozkręca prawdziwa impreza.
1: Tak. Wtedy wszystkie ciotki i wujkowie robią najlepszą imprezę po prostu.
0: Torebki.
1: Oni tańczą do samego rana.
0: Ale nim wesele, to najpierw trzeba dać prezent.
1: No właśnie, jaki prezent dać? Kiedyś dawało się jakieś sprzęty do gospodarstwa domowego, na przykład jakiś tam, wiesz, nie wiem, odkurzacz.
0: Masakra. Coś takiego.
1: Ale teraz 3/4 Polaków, 75% wskazuje, że najlepszym prezentem jest gotówka.
0: Moim zdaniem gotówka zawsze jest najlepszym prezentem.
1: No tak, no bo każdy sobie rozdysponuje jak uważa. Więc jeżeli potrzebujecie takiej gotówki, na przykład do koperty, meloradio.pl, szybka kasa czeka.

0: Fire.
1: Bardzo ładnie umiesz już tekst. Tak podkręcamy tempo w Maloradiu.
2: A już o 15:00 zagramy.
3: Thomas Gray, Rumors.
1: To jest kawałek, który kojarzy mi się z majówką.
3: O proszę.
1: I tak zagramy punktualnie o 15:00.

0: emocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Kaufland jest
5: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.

0: sobie nie żyją. Coraz mniej polskich truskawek i są cały czas drogie. Za kilogram zapłacimy kilkanaście złotych. Winna jest pogoda, mówi pani Genowefa, sadowniczka z Lubelszczyzny.
1: No u mnie na przykład jest 17 zł kilogram. Już taniej nie będzie.
2: Dlaczego?
1: No przymrozek, sucho. Jeszcze jest pleś, choroba jest.
0: Nadal drogie są polskie maliny i czereśnie, a tanieją za to bób i fasola. Drogie będą też wakacyjne wyjazdy. Jak pisze Puls Biznesu, więcej zapłacimy w krajach południowej Europy. Największy wzrost cen odczują turyści wybierający Turcję, a najtańsza jest Bułgaria.
3: To fajnie, żeśmy sobie wyjazd do Turcji zaplanowali, nie?
4: Ale o co ci chodzi?
3: No nic, no trudno, szarpniemy się.
4: Oczywiście, dla mnie się nie szarpniesz.

0: To jest jego droga. My Way, Calvin Harris, Meloradio, tak właśnie podkręcamy tempo.
1: A im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Zaraz wam udowodnimy tę prawdę.
0: Co, ty w służbach jakiś pracujesz, czy co?
1: Ale dlaczego?
0: No nie wiem, zabrzmiało jak groźba.
1: Nie, to faktycznie
0: im mniej
1: tak
0: wiesz, dłużej żyjesz. Mój ojciec tak mówił.
1: O.
0: No, dlatego chciałem więcej wiedzieć, nie? To takie sprytne było. Sam się uczyłem przez to.
1: Wow, genialne.

0: I was made. Wina i La Pedre w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Słuchacie Freak Fightu. Trafiłam na bardzo interesujące statystyki. Większość kobiet
1: ale
0: nie
1: taka
0: lubi
1: zdecydowana większość
0: przyjaciółek swojego faceta. Natomiast większość mężczyzn lubi przyjaciółki swojej kobiety.
1: Albo udaje.
0: Myślisz?
1: No bo wiesz, jak na przykład ma jakąś taką przyjaciółkę, która jest trochę, jak to się mówi, prawda?
0: Loko?
1: Nienormalna. No to przecież nie powiesz swojej dziewczynie, weź, zostaw tę wariatkę, tylko mówisz, nie no, wiesz, ona jest spoko, nie, lubię.
0: A mi się
1: wydaje,
0: że po prostu lubi sobie popatrzeć na inne dziewczyny na przykład, o to chodzi w tej statystyce.
1: No na pewno, już. O, o, o, o, o, o, o.

0: Sobel Francis, całe lato tak podkręcamy tempo. A propos lata i wakacyjnych głupich przygód. Zapraszamy.
1: Poznań pewnie ma nadzieję, że to nie będzie się działo przez całe lato.
0: Poznań to miasto doznań.
1: Tak, no i było niezłe doznanie ostatnio. Zacytuję może nagłówek.
0: Słucham.
1: Idiotyczne zachowanie młodzieży nad Wartą. O 4:00 nad ranem wrzucili do rzeki ławkę.
0: No ale to wiesz, trzeba wybaczyć, bo to młodzież, tak?
1: No właśnie, tylko się okazało, że wszyscy już mają skończone 18
0: Ile?
1: Lat. 18 już wszyscy z dowodami.
0: Wow.
1: Także jakbym no zrozumiał, jakbym miał mieli jeszcze tak po 14-13. Ja ci się przyznam do czegoś, Iga, i wam wszystkim, drodzy tak? słuchacze też. Tak circa about 20 lat temu ja też z kolegami coś wrzuciłem do rzeki. Rzeka była Odra, ta rzecz to był fotel.
0: Ale czyj?
1: Niczyj, po prostu ktoś zostawił na wałach nad Odrą fotel.
0: Ale po co?
1: I stwierdziliśmy, że będzie mega zabawnie, jak wrzucimy ten fotel i on popłynie sobie do morza, nie? Więc jeżeli ktoś 20 lat temu miał fotel taki czerwony, welurowy, płynący po Odrze, to sorry.
0: Z nienawiści do foteli wychowany. Masakra. Głupie to było.
1: Ale zabawa była przednia.

0: Mucha jest w studiu radiowym.
1: Aha, myślałem, że tak się patrzysz na kamerę za twoimi plecami, że ktoś nas podgląda. Siemanko, technika.
0: Nie, to
1: wszystko
0: tylko
1: gra.
0: Jakaś.
1: Poza tą muchą.
0: A propos much.
1: Jak to powiedziało w ogóle?
0: Nie mam pojęcia, natomiast a propos much, wiem, gdzie najlepiej spędzić urlop.
1: A, jak to mówi klasyk. Dobra, może nie będę mówił.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Expert.
10: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczna Puławska 42E.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: Dialog, Bibi Rexa w Melo Radio. A my wiemy, gdzie najchętniej spędzamy urlopy.
1: Okazuje się, że Polska. Polska to jest miejsce, w którym ponad połowa Polaków planuje spędzić wakacje.
0: Oprócz tego, że jest piękna, to wydaje mi się, że chodzi o ceny.
1: No tak, chociaż przecież niby nad morzem drożej niż w Egipcie, czy nawet w Turcji, więc można się zastanowić. Natomiast ja szczerze powiem, że czekam na wakacje i czekam na wakacje w Warszawie przede wszystkim.
0: Bo będzie pusto?
1: Bo będzie pusto i nie będzie korków. To jest najwspanialszy okres w roku.
0: Masz rację. Chciałam zaprzeczyć, ale masz rację.

0: tak ładnie nam gra Robin Schulz, Better Times w Meloradio. Podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu. Czyżby Doda się doigrała?
1: Ho, ho. Trzeba być bardzo ostrożnym, mówiąc takie słowa, Iga.
0: Ja tak. Tylko patrzę, co tam w newsach.
2: No w newsach będą ważne newsy. Tak, słuchajcie koniecznie.
0: Że o Dodzie.
3: A już o 16 zagramy.
1: Nasz ulubiony numer Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo. Feeling blue without you.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem tak!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hybę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.

0: super cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym lody Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego produktu na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Melo Radio Warszawa na 94 FM. Co jest grane w Warszawie?
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od kinowej propozycji. W tym tygodniu będziecie mogli wybrać się na thriller Robin Hood, koniec legendy. Po latach życia przepełnionego zbrodniami, główny bohater zostaje ciężko ranny po bitwie, którą uważał za swoją ostatnią. Uratowany przez tajemniczą kobietę otrzymuje szansę nie tylko na wyzdrowienie, ale i odkupienie. Godziny seansu znajdziecie na stronie kina Helios. Z kolei Kinoteka zaprasza na kolejną edycję cyklu Kinoletnie w stronę zachodzącego słońca. Bezpłatne seanse odbywają się 3 razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i soboty. Tak będzie do 5 września. Dodatkową atrakcją będą też wieczory Silent Disco, organizowane raz w miesiącu. A na koniec New Vegas Club zaprasza na stand-up Grzegorza Dolniaka. Chodzi o testowanie żartów do najnowszego programu. Jak zapowiada sam komik, będzie gigantyczna dawka improwizacji. Nie może Was zabraknąć. Początek dzisiaj o 19:00.
6: Minuta do 16:00, czas na newsy Melo Radio.
7: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
8: Jest akt oskarżenia przeciwko piosenkarce Dorocie R. i jej byłemu mężowi Emilowi S. Chodzi o przywłaszczenie środków przeznaczonych na produkcję filmu. Samej artystce zarzucono pomocnictwo w udaremnianiu zaspokojenia wierzycieli. A teraz historia z gminy Piątek w województwie łódzkim. Kierowca, który śmiertelnie potrącił człowieka, najpierw uciekł, a potem sam zgłosił się na policję, mówi Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury.
9: Podejrzany wskazał, że nie wiedział, na co najechał i dopiero z mediów dowiedział się, że potrącony został człowiek. Mężczyzna miał nie zadzwonić na numer alarmowy z uwagi na to, że był w szoku.
8: Sąd zgodził się na 3-miesięczny areszt. Na koniec sprawdzimy, jaki prezent ślubny jest najbardziej właściwy. Ponad 74% Polaków uważa, że gotówka.

0: Była Kylie Minogue, teraz For the Life Out of My Head. Tak podkręcamy tempo i zaglądamy w światy celebrytów.
1: Tak jest. Will Smith i żona, czyli Jada Pinkett Smith, podobno znów są razem. No 3 lata temu jakoś tak ogłosili separację i miał być rozwód, ale chyba się
0: żona rozmyśliła. Aha, bo to ona go zostawiła?
1: Jeśli dobrze pamiętam, to tak.
0: No właśnie, bo tam były takie plotki, że on żyje pod pantoflem, czy coś takiego.
1: No plotki. No wszyscy widzieliśmy na gali rozdania Oscarów. Myślę, że po ogłoszeniu takiego powrotu, to Chris Rock już, wiesz, tam gardę trzyma, nie? Ćwiczy uniki.
0: Boi się trochę, myślisz? Karnawał, Gibbs, PZ, For Money, a za chwilę pijemy. Dzisiaj będzie wakacyjnie.
1: Tak jest.
0: Szykujcie WhatsAppa Maloradia.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: 18 po 16. Daj łyka w Melo Radio. Jak co czwartek o tej porze.
1: Wreszcie, bo dzisiaj gorąco.
0: Pijemy.
1: Tak jest, tak jest. Nawadniamy się. Oczywiście pijemy bez procentów, ponieważ to wysusza nam organizm. I można udaru dostać w upały. Czytałem dzisiaj taki artykuł.
0: Niezalecane. Wy zgadujecie, my pijemy, damy wam 3 podpowiedzi, a wasze odpowiedzi prosimy na WhatsApp Melo Radio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Proszę, pij pierwszy, bo jesteś starszy.
1: Na zdrowie.
0: A siorbni.
1: Tak nieelegancko, ale dobra. Przepraszam wszystkich. No więc tak. Słodki, ale nie za słodki.
0: Teraz ja. Zimny.
1: No i owocowy.
0: Jeżeli wiecie, co to takiego, to czekamy na wasze odpowiedzi. Najchętniej przyjmiemy głosówkę.
1: Tak, ale odpowiedzi tekstowe oczywiście też przyjmujemy z otwartymi ramionami. Cokolwiek byście nam nie chcieli wysłać, robicie to na WhatsAppie Melo Radia, a odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Daj łyka w Melo Radio.

0: Użel, moving to the sun, a ten pan wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Oui, oui, my się bawimy w Daj Łyka.
1: Oui, oui, to będzie potem.
0: Dużo było odpowiedzi, za co pięknie dziękujemy.
1: Tak jest. Czy przypominamy najpierw
0: oczywiście
1: odpowiedzi? Dobrze. Słodki, ale nie za słodki.
0: Zimny.
1: Owocowy. Szejk owocowy, lemoniada, tort w płynie, jogurt pitny, sok z arbuza. Takie odpowiedzi między innymi się pojawiły, ale większość z was wiedziała od razu. Ale najbardziej od razu wiedziała Agnieszka.
2: Szejka, skoro zimny i owocowy, lekko słodki, to obstawiam, że jest to kompocik.
0: Brawo! Aga, wyślemy ci trochę kompotu w prezencie.
1: Tak jest.
3: Daj Łyka w Meloradiu. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Sunrise.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Kolejne mecze mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie MediaMarkt.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
16: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
17: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Jeden, dwa, liczę ile końców świata już przeżyłam.
1: Oj, to chyba nie zliczysz, bo co chwilę jest jakiś koniec świata.
0: Sweet Love and Sigala w Meloradio.
1: 2012 to w ogóle był taki rok niesamowitych przygód.
0: Masz rację, ale
1: bo tam
0: jak
1: kalendarz
0: ja
1: Majów się tam kończył, nie?
0: To też miał być koniec świata w 2000.
1: Tak, tak, to miało być Y2K, że wszystkie komputery miały przestać działać.
0: Wow, ale Mikołaj znalazł już jedyną prawdziwą datę końca
1: tak
0: świata.
1: Tak jest, słuchajcie, prawdopodobieństwo 95%, wow, że świat skończy się za 17 100 lat.
0: No to chyba chill.
1: No, można się opalać. Korzystajcie, póki można.

0: a to Bledka i Tańcz w Meloradiu Podkręcamy Tempo. A za chwilę zrobi się bardzo gorąco.
1: Jeszcze goręcej?
2: Już tak będzie bardzo gorąco.
0: I tak. To nie za sprawą Uli, tylko za sprawą tych newsów.
1: To już włączam wiatrak. Ale pocisk.
0: Nie, właśnie. Nie o to mi
2: Dobra, już nic nie mówię.
0: Ja już wiem, jak się faceci czują, którzy podrywają kobietę.
3: A już o 17 zagramy.
1: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding.
0: Wiesz, Ula, mi chodziło coś zupełnie innego.
2: No ja wiem, bo w newsach będzie gorąco.
0: Dziękuję. Ten numer zagramy punktualnie o 17:00.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 40.
6: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: Gdy jedni już dawno w domu, a ty siedzisz na drugiej zmianie w robocie, wtedy przychodzę ja, Traczyk.
11: Konrad Traczyk.
10: Po 18 razem z wami idę w Melo, a że dobrze mnie wychowali, to nie przychodzę z pustymi rękami. W tym tygodniu mam dla was wlotki na Sunrise Festival i na inne najgorętsze wydarzenia tego sezonu.
11: Razem przygotujmy się na wakacyjny fan
10: z najlepszą muzą. Do usłyszenia.

0: 94 FM. Co jest grane w Warszawie?
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Ponownie zaczynamy od kinowej propozycji. W tym tygodniu możecie wybrać się na dramat Ojczyzna. Opowiada on o relacji między laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką, aktorką i pisarką. Po raz pierwszy od zakończenia wojny mężczyzna wraca do swojej ojczyzny po tym, jak emigrował do Stanów Zjednoczonych. Godziny seansów znajdziecie na stronie kina Helios. Z kolei Furtka do lasu zaprasza na stand-up Romana Kosteleckiego. Komik zaprezentuje swój najnowszy program Ognisko. Jak sam zapowiada, będzie szczerze, ciepło i przede wszystkim zabawnie. Początek w sobotę o godzinie 19.15. A w niedzielę w Parku Kotańskiego odbędzie się Indian Summer Fest 2026. To największe święto kultury indyjskiej w stolicy. Przewidziano koncerty, pokazy tańca, warsztaty, strefę jogi i atrakcje dla najmłodszych. Nie zabraknie również indyjskiego jedzenia i festiwalu kolorów. Początek o godzinie 12.00.
2: Minuta do 17.00, czas na newsy Belo Radia.
3: Ula Harciarek, on the mic. Granat z czasów II wojny światowej znaleziono w Jeziorze Białym. Na niewybuch trafił nurkujący mężczyzna. Ewakuowano turystów. Nikt nie został ranny. Miasta przygotowują się na upały. Stawiane są kurtyny wodne. Władze Poznania na przykład planują rozdawać butelkowaną wodę, mówi zastępca prezydenta miasta Marcin Gołek.
4: ZDM zadbał również o to, że będą polewaczki wyjeżdżały w niedzielę rano i w poniedziałek na ulice naszego miasta, tak aby spróbować przynajmniej w jakiś sposób schłodzić tą temperaturę naszych ulic.
3: Bo w weekend może być nawet 40 stopni. No i jeszcze przypominajka, tylko do wtorku można głosować na drzewo roku. Na razie na prowadzeniu jest ponad 300-letnia lipa sobieskiego, która rośnie w Przeworsku. Zwycięzcę poznamy 1 lipca. Mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i za moment przyda się WhatsApp Meloradia.
2: Będziemy mieli do was fantastyczne pytanie.
3: Najlepsze. Iga Mikołaj, hej! Meloradio!

0: Sophie, Alice Baxter, Murder on the Dance Floor, tak podkręcamy tempo, a teraz przyda się WhatsApp Meloradia. Mm-hmm. Drodzy słuchacze, mamy pytanie.
1: To takie wakacyjne pytanie.
0: Co można powiedzieć jednocześnie na plaży i w łóżku? Czekamy na głosówki od was, WhatsApp Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: No, to może Iga, ty zacznij. Co można powiedzieć na plaży i w łóżku?
0: Wow, jaka jestem mokra.
1: Dobra, bo się bałem powiedzieć swoje. Ale mam ochotę na loda. No bo ciepło jest, nie? Wiadomo.
0: Oczywiście o to ci przecież chodziło. Czekamy na głosówki.

0: Turn up the love. Sprawdzamy, co można powiedzieć jednocześnie będąc na plaży i będąc w sypialni w
1: tak
0: łóżku.
1: Jest, tak jest. Odezwał się do nas Janusz, który no jest mistrzem w tych wszystkich naszych zagadkach, które mu prezentujemy. Janusz napisał: trochę mnie obciera.
0: Ale co, piasek?
1: No chyba tak.
0: Jest to też Anka. Ale się spociłam.
1: Ale to akurat nie musi być niegrzeczne, bo teraz jest tak gorąco w nocy, że nawet nie trzeba nic robić, żeby się w łóżku spocić. Przynajmniej ja mam ten problem.
0: Co można powiedzieć jednocześnie na plaży i w łóżku? Czekamy na wasze głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. O!
1: A to jest, wiesz, że w nowym strasznym filmie jest parodia tego numeru?
0: Naprawdę?
1: Mhm, byłem w kinie ostatnio zresztą z Adrianem Nowakiem, przyjacielem
0: Golden.
1: Naszym.
0: Serdecznym. Ciekawe, co on by powiedział jednocześnie w łóżku i na plaży.
1: Zadzwońmy do niego.

0: Nie ma za co, bryska w Melo Radio.
1: Mam kogoś lepszego, ale nie ma nikogo lepszego od słuchaczy Melo, bo stanęliście na wysokości zadania.
0: Stanęliście, dobrze powiedziane. Co można powiedzieć jednocześnie na plaży i w łóżku? Patryk, słuchamy.
2: Możesz wejść, ale tylko do połowy.
1: Ale w całości, nad morzu, wchodzimy w Sunrise Festival. To się nie zmienia oczywiście.
0: Bo my was wysyłamy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: Słuchajcie Melo Radia, bo są bilety. Będą też niedługo karnety do zgarnięcia i będziemy was na Sunrise wysyłać z całą waszą ekipą.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc wydałoby się.
2: Patryk, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknack XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcje kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
0: Po reklamie.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Timmy Trumpet. Co można powiedzieć jednocześnie na plaży i w łóżku? Nasz słuchacz napisał, cytuję, obczaj tego grubasa.
1: Co tam się dzieje w łóżku w takim razie?
0: Mamy też głosówkę od Patrycji.
2: Nie chlap na mnie.
1: Okej.
0: Okay. Ważna sprawa.
1: No można, można.
0: Ale jest też Grzesiek, posłuchajcie.
3: A może zamienimy się zabawkami i teraz ja pobawię się twoją.
0: Wow.
1: No Grzesiek chyba zniszczył teraz system.
0: Jesteście najlepsi, naprawdę. Mocne to było. Gorąco jakoś się zrobiło, nie? Body talk, ale farben.

0: Lumix, Self-Aware, tak podkręcamy tempo w Maloradiu. O, Kondzio, siemanko.
1: Siemanko. Siema.
0: Gorąco jest, wiesz?
1: Tak?
0: Bardzo.
1: Jak ciebie widzę, to zawsze.
0: O, dziękuję. Dobrze byś się odnalazł z naszymi słuchaczami i naszym dzisiejszym pytaniem.
1: To znaczy?
2: Co można powiedzieć i na plaży, i w łóżku?
1: Trzep mocniej.
3: A już o 18:00 zagramy
1: Just the way you are. Przyłóż się, Iga, przyłóż.
0: Już trzepię mocniej. Buziaki.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Marcin
0: i Daria.
4: M to muzyka, która

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise on Earth.

0: Meloradio Warszawa.
1: 18 dochodzi na zegarkach, czas na newsy w Meloradio, a z tymi Ula Harciarek.
2: System kaucyjny pomaga środowisko, bo zmniejszył się problem śmiecenia, mówi wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.
3: Na prawym brzegu Wisły zebrano tylko 18 sztuk opakowań z systemem kaucyjnym i kolejna duża akcja Czysta Odra. Liczba opakowań kaucyjnych nie przekraczała 10 sztuk.
2: 80% Polaków planuje zacząć lub korzysta już z systemu kaucyjnego. Jutro benzyna nieco tańsza, a diesele droższy. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95, a oleju napędowego 6 zł i 12 groszy. Potwierdzają się przecieki o wysokiej cenie GTA 6. Cyfrowa wersja będzie kosztować 350 zł, pudełkowa 400, ale bez gry w środku. Będzie kod umożliwiający pobranie jej przez internet. Premiera pod koniec listopada.

0: Idę w Melo.
1: Niektórzy o tej porze mogą już lekko przysypiać, gdzieś tam trochę ziewać, tym bardziej na drugiej zmianie, no ale od czego macie mnie i playkę Meloradia? David Guetta między innymi w tej godzinie się pojawi, będzie także Michael Schulte i Rehab, Sonny Fodera, oj gorąco będzie. No to co, zaczynamy, 18 na zegarkach, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Meloradio, idę w Melo.

0: James Young w Meloradiu, tak podkręcamy tempo z numerem Infinity na 17 minut po 18. Ja w studiu też jak co czwartek z serialowymi polecajkami Ula Harciarek. Co tam ciekawego, Ulu?
1: No, dzisiaj mam takie propozycje dla lubiących dreszczyk emocji, a konkretniej horrorowe klimaty. Lubisz?
0: Lubię.
1: A, no dobrze, no to słuchajcie, lecimy. No pierwsza propozycja to świeżynka w streamingu, serial Wdowia Zatoka. Wyobraźcie sobie nawiedzony dom, no tylko tu macie nawiedzoną wyspę.
0: Czyli nie takie wakacje słoneczne, udane, tylko
1: no,
0: tam się coś zadzieje.
1: Oj, tak, dużo się dzieje. No i w podobnym klimacie jest serial Stamtąd. Tu mamy odcięte od świata miasteczko, do którego na dodatek nie da się wjechać. Znaczy, wjechać jeszcze można, ale wyjechać się nie da.
0: Tak.
1: No i są potwory, które wychodzą po zmroku. Jest też nowy sezon.
0: Dobre.
1: No i w takim podobnym, trochę klaustrofobicznym klimacie jest serial Nocna Msza. Akcja toczy się na niewielkiej wyspie, na którą przybywa ksiądz. No i wtedy zaczyna dochodzić do cudów. No niby super, spoko, no tylko nie do końca. Coś złego się za tym kryje.
0: No ale nie zdradzajmy, nie spoilerujmy, nie. Bo to jest największy wróg wszystkich fanów seriali. Zaczyna dochodzić do cudów. No to co, z takimi serialami to cudowny weekend też się na pewno zapowiada.
1: Tak, oglądajcie.
0: Tak jest.

0: Mykonos i Trips z Wymelo, tak podkręcamy tempo, a już jutro niesamowite wydarzenie w Bożkowie, bo startuje Euphoria Festival. No tam się sporo będzie działo, będzie m.in. David Forbes, będzie także Drift Moon, Karla Rocka, oj, kogo tam nie będzie, wy na pewno tam możecie być. Mam dla was jeden dwuosobowy bilet na sobotę. Za najbardziej kreatywną odpowiedź, czego nie może zabraknąć w festiwalowym outficie, czekam na wasze wiadomości i głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Czego nie może zabraknąć w festiwalowym outficie? Piszcie i nagrywajcie głosówki.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm Espresso SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Buongiorno!
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
14: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Pod bramką orzeszki Nick Nacks XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcje kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
15: Po reklamie.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Ależ to dobrze brzmi. Benassi Bros w Meloradiu na 18 minut przed 19, a ja obiecywałem wam, że kogoś z was wyślę na Euphoria Festival, dokładnie to na niesamowitą zabawę w sobotę. No i dostałem głosówkę na WhatsAppie Melo.
1: W festiwalowym outfitie zawsze musi być wachlarz albo wiatrak. Taką pogodę, takie ciepło, must outfit.
0: No i ja całkowicie się zgadzam, że w festiwalowym outficie taki wachlarz na przykład musi się pojawić. Zatem to właśnie ty i na przykład twoja druga połówka lecicie na Euphoria Festival.

0: To Offenbach w Melo Radio jeszcze przed 19, a po 19, oj, będzie się działo, bo dla kogoś z was będę miał kasę. No a taka myślę, że przed weekendem jak znalazł, także kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon pod ręką, bo będę dzwonił.
1: A już o 19 zagramy
0: Turn the Lights Off. Zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend, znajomy mi grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybko i kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
4: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza. Idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro. Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Idę w Melo.
2: 19 wybiła na zegarkach, czyli idealna godzina, żeby zagrać najlepszą muzę. Turn the lights off na dobre wejście. Za chwilę też między innymi pojawi się David Guetta i Alok. No i będę miał dla was szybką kasę. Miejcie telefony pod ręką. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
1: Melo Radio. Idę w Melo.

0: I to jest ten moment, kiedy z jednej strony mam dreszcze podniecenia, a z drugiej strony mam dreszcze stresu, ponieważ czekam do 5 sygnałów, żeby odebrała osoba, dla której mam kasę. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będę musiał czekać do 5 i że ktoś szybciutko odbierze telefon. Drugi sygnał za nami, jeszcze 3 zostały, ale mam nadzieję. Cześć, Konrad Traczek z Meloradio z tej strony.
1: Cześć.
0: Czy ja się do Beaty dodzwoniłem?
1: Zgadza się.
0: Bardzo mnie to cieszy. Beata, ja dzwonię do ciebie z kasą, bo ty podobno kasy potrzebujesz, dziewczyno.
1: Oj, bardzo.
0: No właśnie, a na co ty tego siana potrzebujesz?
1: Najbardziej na taką kamerkę cofania by mi się taka przydała.
0: Aha, a dlaczego?
1: Już opowiadam. Mąż mi pierwszy raz pożyczył auto.
0: Oho, zapowiada się dobrze.
1: I pojechałam na masaż. No i zrelaksowana, wsiadłam do tego auta. Przyjechałam do domu. No niestety auto nie posiadało kamerki cofania.
0: Aha.
1: Auto było czarne. No i zaryłam cały bok prawy na żółto.
0: Matko kochana, to podejrzewam, że chłop zadowolony, co?
1: Bardzo, bardzo. No wiadomo, że mężczyzna to jest jego świątynia. No niestety nie było łatwo.
0: Tak myślałem. Betty, w takim razie... Ten dźwięk oznacza, że będziesz mogła wypłacić sobie 200 z bankomatu, no i taką kamerkę cofania do furki sobie zamontować.
1: Super.
0: 200 wylecą do ciebie, a ty słuchaj, zrób w takim razie temu swojemu chłopu jakiś dobry masaż po tych wszystkich przygodach.
1: Oj, na pewno. Szybka kasa od Meloradia.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo, żebyście nie posnęli gdzieś tam na drugiej zmianie w robocie. Alabama Ten u nas 28 minut po 19. Za chwilę powiem wam o mocno nietypowym streamie w polskich internetach, a zagra nam jeszcze przed 20 m.in. Ariana Grande, będzie też Switch Disco. Melo
1: Radio. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

promocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z Boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego After Party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
10: Po reklamie.
11: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

to Switch Disco i Ella Henderson, a to zdecydowanie jedna z najdziwniejszych chyba transmisji w internetach, a mianowicie, słuchajcie, można zobaczyć dzisiaj w internecie dziwidło. Dziwidło olbrzymie. Jest taka specjalna transmisja z Ogrodu Botanicznego Uniwerku Wrocławskiego, no bo to dziwidło, słuchajcie, zakwitło. No i co najciekawsze, no ono sobie tak właśnie dzisiaj zakwitło, ale jutro już, według tego, co przekazują ci wszyscy, co się na tym znają, ono sobie przekwitnie, przejdzie w stan uśpienia, no i dopiero za 2 lata sobie znowu zakwitnie. No to słuchajcie, zupełnie jak Zex. Najpierw się wydaje, że coś będzie, potem coś zaczyna śmierdzieć, jak to dziwidło właśnie. Tyle z tego było, a po 2 latach chce wrócić.

0: No, brzuszkami to myślę, że też warto trochę jeszcze poruszać przed 20 i po 20, no bo w Melo cały czas podkręcamy tempo, więc niezależnie która godzina, to cały czas można ruszać i brzuchem, i ręką, i nogą, no, będzie można.
1: A już o 20 zagramy
0: All the Time. Ale w sumie już prawie 22, to ruszajcie czym tam chcecie. John Summit, The Chainsmokers, punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, my

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
2: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Po reklamie. Idę w melo.
3: 20 się pojawiła na zegarkach, to chyba już można tam poluzować jeden guzik od koszuli albo dwa, jak ktoś ma ochotę. No to co, ruszamy, nie czekamy. John Summit na początek, za chwilę też m.in. Years and Years w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w melo.

0: Your husband is coming.
1: Where's my husband w Melon? Może na wakacjach na przykład faceta znajdziecie. 2042 zł. Na co tyle Polacy planują wydać? No właśnie na wakacje na jedną osobę. Prawie 300 więcej niż jeszcze w ubiegłym roku. No sporo siana, ale od czego jest Melo Radio? Już jutro szansa na pół tysiaka do wakacji. Myślę, że jak znalazł, zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Melo Radio na meloradio.pl. Już jutro pół tysiąca w czyjeś ręce powędruje. Nie przegapcie tej okazji.

Avicii i Hey Brother w Melo Radio, 27 minut po 20. Tak podkręcamy tempo, a ten numer wciąż znakomicie brzmi. No i takie wam właśnie gramy, i starsze, i nowsze. No, jednym słowem, po prostu miło sobie spędzamy wieczór i na drugiej zmianie, i dla tych z was, którzy może już z roboty wracają, albo gdzieś tam sobie chillują na kanapie. No to co? Fire, fire, już teraz.

0: Melo.
1: No piątku jeszcze nie ma, co prawda, ale my z Melo przychodzimy do was jeszcze przed weekendem z niezłymi prezentami, a dokładnie to ze świeżynkami w naszej playce. No, jak usłyszałem ten numer, to już od tego pierwszego usłyszenia się w nim zakochałem. Coś czuję, że wy będziecie mieli podobnie. Jazzy, Chris Lorenzo i Invisible to już teraz w Melo Radio to świeżynka w naszej playce.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Verso Fit Trips w Melo jeszcze przed 21. No myślę, że nie jedna osoba by z nimi nad wodę chętnie gdzieś się wybrała. No biorąc pod uwagę, że w ten weekend w niektórych miejscach w Polsce może być nawet 40 stopni, no to nawet do bardzo gorącej wody będzie można wejść.
1: A już o 21.00 zagramy
0: Destiny. Ale są nas punktualnie o 21, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc to już za moment w Melo Radio.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Niskie ceny są.

0: litrów, 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Po reklamie.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Idę w Melo.
1: No to idziemy w Melo, bo to już po 21:00, ale co jest Aszana, dobre wejście. Za chwilę też między innymi pojawi się u nas Dainoro i Gigi D'Agostino. Oj, będzie gorąco po tej 21:00. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Bibi Rexa i David Guetta w Meloradiu na kwadrans po 21. Dobra wiadomość dla podróżnych, słuchajcie, bo udało się osiągnąć porozumienie w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o bagaże podręczne. No i według nowych przepisów ten bagaż podręczny będzie musiał być, słuchajcie, wliczony w cenę biletu. No i jeszcze nie będą mogli zdzierać dodatkowo za ten właśnie bagaż linie lotnicze z nas kasy. No to biorąc pod uwagę, ile niektórzy są jeszcze w stanie sobie zapakować różnych rzeczy pod kurtkę albo gdzieś tam pod bluzę, no to na miesiąc będzie można wyjeżdżać.

Tito i Living on Video. Tak, gramy w Melo w pół do dziesiątej. Jutro wakajki, no ten dzień, na który wszyscy czekali, to znaczy jutro się wakajki zaczynają. No i pytanie do was, jakie wy macie plany? Gdzie planujecie się wybrać? Polskie morze, czy może jednak za granicę? A może ktoś gdzieś jednak do mrozu się wybiera? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl.

David Guetta i Just The Way You Are. Kto śpiewał, przyznajcie się. Parę chwil temu pytałem was o wasze plany na wakajki. No i Karolina napisała na WhatsAppie, że u niej te zaczynają się od poniedziałku. No i wyjeżdża do Grecji na Ola, żeby się trochę poopalać. Prawidłowo. U Adama z kolei w planach Hiszpania za niecałe 3 tygodnie. A w tej Hiszpanii też ambitne plany, bo Adam planuje oświadczyć się swojej dziewczynie. No to czekam w takim razie na info, czy się zgodziła, czy się nie zgodziła. Trzymam oczywiście kciuki. No biorąc pod uwagę temperatury tam, to na pewno będzie gorąca miłość. We'll be right back.

Terms and Conditions jeszcze przed 22 w Melo Radio, ale u nas nieustająco podkręcamy tempo, więc koniecznie zostańcie z Melo, no bo noc jeszcze długa. Ja tymczasem wracam do Was jutro po 18. Dobrej nocy, bądźcie niegrzeczni, trzymajcie się, hej!

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie.

0: Radio Warszawa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: aktuali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek, a to niedobrze, bo mam słaby

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

0: Melo. Melo Radio.
1: Krople spływają na brugę, się na nuda. Pol-

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

za stertą rozrzucony koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestyle.

smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną

wywalę Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.